0: SK Łomża.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość. Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama. Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
4: I po reklamie.
5: SK Łomża News.
6: Łomża często pojawia się w rozmowach jako miasto spokojne, ale wciąż trochę nieodkryte. Idealne na weekend, w którym można i niespiesznie pozwiedzać i skoczyć nad rzekę czy do letnich atrakcji. To bardziej miasteczko na szybki wypad, czy już pełnoprawne city break na cały weekend?
7: To bardzo dobry przykład miasta na spokojny city break. Leży nad Narwią, ma średniowieczne korzenie, restauracje, muzea i trasy spacerowe, ale nie przytłacza skalą. Po kilku godzinach czuć wyraźne zwolnienie tempa.
6: Czyli nie ma presji, że trzeba w jeden dzień zobaczyć 10 atrakcji, bo inaczej wyjazd się nie liczy.
7: Właśnie odwrotnie. Jednego dnia można przejść centrum i najważniejsze miejsca, a drugiego zejść nad wodę, na bulwary i ścieżki w Dolinie Narwi. To miasto działa spokojem, a nie hałasem.
6: Zatrzymajmy się przy tym położeniu. Skarpa, Dolina Rzeki brzmi jak naturalny punkt widokowy w pakiecie.
7: Łomża leży na skarpie Doliny Narwi, więc ma naturalne tarasy widokowe i szybki dostęp do nadrzecznych tras. W górnej części czuć historię. Im bliżej rzeki, tym więcej przestrzeni i ciszy.
6: Ktoś przyjeżdża na weekend i zastanawia się, od czego zacząć. Jaki jest najbardziej naturalny punkt startu?
7: Najwygodniej zacząć od Starego Miasta i Starego Rynku. Ratusz pomaga złapać kierunek, a na placu warto zwrócić uwagę na fontannę i makietę pokazującą historyczny wygląd rynku, bo uruchamia wyobraźnię.
6: Czyli można stanąć przy makiecie, popatrzeć na współczesny rynek i spróbować w głowie nałożyć jedno na drugie?
7: Tak, a po krótkim spacerze od rynku pojawia się katedra. Jej bryła robi wrażenie, a wnętrze sprzyja chwili ciszy, nawet jeśli ktoś na co dzień nie zwiedza świątyń.
6: Co dalej po katedrze, żeby nie skończyć tylko na oglądaniu fasad?
7: Dobrym krokiem jest Dom Pastora i Muzeum Północno-Mazowieckie, które pozwalają zrozumieć region i jego kulturę, zobaczyć przedmioty z codzienności mieszkańców.
6: A kiedy już się wyjdzie z muzeum, co dalej, żeby poczuć miasto bardziej współcześnie?
7: Warto zrobić spokojny spacer ulicami z muralami i detalami. Po drodze trafić na ławkę Hanki Bielickiej. To sympatyczny przystanek, który pozwala usiąść, złapać oddech i poczuć miasto mniej turystycznie. W Łomży naprawdę nie trzeba się spieszyć, żeby coś zdążyć.
5: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
6: Skoro mowa o spokojnym tempie, to trzeba w końcu zejść nad wodę. Bulwary nad Narwią pojawiają się w każdej opowieści o Łomży. Co jest w nich takiego, że tyle osób je chwali?
7: Bulwary najszybciej zmieniają nastrój. Z centrum dochodzi się tam w krótkim czasie, a po drodze czuć, jak krajobraz i dźwięki łagodnieją. Nad rzeką robi się ciszej, jest więcej zieleni i zaczyna się odpoczynek, który nie wymaga żadnej specjalnej aktywności. Wystarczy iść powoli, zatrzymywać się i patrzeć na wodę, ptaki oraz szeroką dolinę.
6: To brzmi jak idealne miejsce na wieczór, kiedy dzień w mieście już trochę zmęczył. I to jest ten moment, kiedy część osób mówi: dobrze, ale ja chcę jeszcze dalej,

0: jeszcze więcej natury. Co wtedy?
1: Wtedy bulwary stają się bramą do Doliny Narwi. Łomża przestaje być tylko miastem do zwiedzania, a staje się punktem wyjścia do krajobrazu. Kolejny krok to Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Dla tych, którzy szukają bardziej naturalnych widoków, tras przyrodniczych i przestrzeni, w której przyroda gra pierwsze skrzypce.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Czyli nie trzeba od razu planować wielogodzinnej wyprawy z mapą i plecakiem?
1: Nie trzeba. Najlepiej sprawdzają się krótsze ścieżki i spokojne trasy, które dają maksymalny efekt bez presji dystansu. Największe wrażenie robi skala doliny, szerokość pejzażu i to poczucie, że miasto jest blisko, a jednak jakby zniknęło.
0: Zastanawiam się, jak w tym wszystkim odnajdują się rodziny z dziećmi. Czy takie spokojne miasto nie znudzi najmłodszych?
1: Łomża jest przyjazna rodzinom właśnie dlatego, że większość atrakcji ma spokojny charakter, a przemieszczanie się nie jest męczące. Rodzinny dzień dobrze układa się z krótszych odcinków. Trochę spaceru, trochę odpoczynku i jedna bardziej angażująca atrakcja. Centrum jest kompaktowe, a bulwary dają przestrzeń, w której dzieci mogą się wybiegać bez nadmiaru bodźców.
0: Czyli nie ma konieczności, żeby co godzinę wymyślać nową, spektakularną rozrywkę.
1: Nie ma. Dobrym planem na każdą pogodę jest park wodny. Szczególnie, gdy aura nie sprzyja dłuższym spacerom. Gdy pogoda dopisuje, świetnie sprawdzają się parki miejskie, bulwary nad Narwią i krótkie wizyty w muzeum. Najlepiej w wariancie mieszanym. Pół dnia w mieście, pół dnia nad wodą. W Łomży to działa, bo przejścia są krótkie, a atrakcje nie wymagają skomplikowanej logistyki.
0: Kiedy słucha się tej opowieści, pojawia się obraz miasta, które nie próbuje nikogo przytłoczyć, tylko zaprasza, żeby zwolnić i inaczej spojrzeć na wyjazd.
1: To jest najważniejsza cecha Łomży. To miasto dla osób, które chcą prostych przyjemności. Spaceru w dobrym świetle, chwili ciszy w świątyni, widoku na dolinę rzeki i odkrywania miejsc bez presji. Czuć tu wątki mazowieckie, bliskość podlaskiej natury i normalny rytm życia, który nie udaje wielkiej sceny turystycznej. Dlatego weekend w Łomży często zostaje w pamięci dłużej niż wynikałoby z samej listy atrakcji.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro w poprzedniej części mówiliśmy o spokojnym city breaku w Łomży, to teraz sprawdźmy, gdzie w mieście i nad Narwią najlepiej spędzić wolny dzień z rodziną albo znajomymi.
1: To taki letni kombinat dobrej zabawy. Park działa w weekendy, nastawia się na ruch, śmiech i integrację, a atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest tyle, że cała rodzina bawi się razem.
0: Co tam konkretnie czeka, bo hasło park zabaw może znaczyć wszystko, od jednej huśtawki po mały lunapark.
1: Jest zdecydowanie bliżej do małego lunaparku. Są duże, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód, na których dzieci mogą się wspinać, zjeżdżać, przeskakiwać i wyładować energię ku radości rodziców.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: A coś bardziej nietypowego, co od razu zapada w pamięć?
1: Snowtubing, czyli zjazdy na pontonach po specjalnym torze. To letnia wersja zimowego szaleństwa. Wsiadasz do pontonu, łapiesz uchwyty i jedziesz w dół. Dzieci piszczą z radości. Dorośli też chętnie próbują.
0: A dla tych, którzy lubią wyzwania i chcą sprawdzić równowagę?
1: Jest mini park linowy. Bezpieczna trasa z przeszkodami wymagającymi koncentracji. Dzieci uczą się odwagi. Dorośli mogą im towarzyszyć albo przejść trasę razem.
0: A jeśli ktoś woli spokojniejszą zabawę, przy której można porozmawiać?
1: Jest tor do kręgli w plenerze i mini boisko do unihokeja. Można rozegrać rodzinny turniej albo spróbować dynamicznej gry zespołowej, która uczy współpracy i daje sporo śmiechu.
0: A dla fanów piłki, którzy nie marzą o sprintach?
1: Są stoły do subsokeru, czyli piłki nożnej na siedząco. Dwie osoby siadają naprzeciwko siebie, nogi pod stołem, piłka w ruchu i zaczyna się mecz. Dobra zabawa dla dzieci i dorosłych.
0: A co z najmłodszymi, którzy jeszcze nie poradzą sobie z unihokejem czy subsokerem?
1: Dla nich są młyńskie koła, coś w rodzaju kołowrotka dla dzieci oraz trampoliny, które przyciągają maluchy i starsze dzieci. Te proste atrakcje, ale dają mnóstwo radości i ruchu.
0: A coś spokojniejszego, na przykład dla dziadków z wnukami?
1: Jest strefa odpoczynku z miejscami do siedzenia i wielkoformatowe szachy. Można usiąść w cieniu, porozmawiać i rozegrać partię, wciągając dzieci w naukę gry.
0: Brakuje tylko czegoś dla fanów lekkiej adrenaliny.
1: Wkrótce pojawi się tyrolka, czyli zjazd na linie. Daje poczucie lotu, dzieci to uwielbiają, a jednocześnie jest to atrakcja bezpieczna.
0: Tyrolka, trampoliny, dmuchańce, szachy, unihokej, subsoker. Brzmi jak plan na cały dzień. A do tego na terenie parku są jeszcze go-karty.
1: Działa wypożyczalnia go-kartów jednoosobowych i dwuosobowych. Można jeździć alejkami parku Jana Pawła II, poczuć się jak kierowca i połączyć ruch z zabawą.
0: I nowość, która przyciągnie najmłodszych fanów motoryzacji – autka elektryczne.
1: To tegoroczna atrakcja dla dzieci mniej więcej od 3 do około 8 roku życia, z limitem wagi do około 30 kg. Najmłodsze jeżdżą dzięki pilotowi w ręku rodzica. Starsze prowadzą samodzielnie, ale cały czas pod nadzorem dorosłych.
0: Czyli mały kierowca za kierownicą, a dorosły z pilotem w ręku. Bezpieczna wersja marzenia o własnym samochodzie.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Skoro już jesteśmy przy emocjach, to letni park zabaw ma jeszcze jedną opcję – urodziny w plenerze.
1: To praktyczne rozwiązanie. Dwugodzinny pakiet urodzinowy, dzieci korzystają z atrakcji parku i świętują. W cenie są stoliki i krzesła, a szczegóły przyjęcia ustala się w recepcji parku wodnego.
0: Czyli zamiast organizować wszystko w domu, można przenieść świętowanie na świeże powietrze, a dzieci mają dostęp do całej infrastruktury.
1: Tak, to odciąża rodziców, a 2 godziny wystarczą, żeby się wyszaleć, zjeść tort i zrobić zdjęcia.
0: Zostaje kwestia godzin otwarcia, ważna przy planowaniu weekendu.
1: Letni park zabaw działa w weekendy. W piątek od godziny 15 do 20, w sobotę i niedzielę od godziny 9 do 20.
0: To teraz przenosimy się nad Narew. Port Łomża i tereny sportowo-rekreacyjne to zupełnie inny, ale równie ciekawy klimat.
1: Port Łomża przy ulicy Żydowskiej 10 łączy przystań jachtową, bazę turystyki wodnej i rekreację. Od 1 maja 2026 roku kapitanat działa codziennie – od godziny 9 do 21.
0: A co z wypożyczalnią sprzętu, gdy ktoś myśli o kajaku albo rowerze wodnym?
1: Wypożyczalnia sprzętu wodnego i go-kartów jest czynna codziennie od godziny 10 do 20. Są kajaki, rowery wodne, łódki elektryczne, deski SUP, go-karty jednoosobowe i dwuosobowe oraz autka elektryczne.
0: I jest jeszcze nowość – strefa zabaw nad Narwią.
1: To strefa z dmuchanymi zjeżdżaniami dla dzieci, czynna codziennie od godziny 10 do 20, startuje 5 maja. 2026 roku.
0: Czyli letni park zabaw przy ulicy Wyszyńskiego i strefa zabaw nad Narwią tworzą letni duet – miejski i nadwodny.
1: Dokładnie, bo nad Narwią jest przystań jachtowa, wypożyczalnie sprzętu wodnego, go-kartów i leżaków, strefa zabaw z dmuchańcami, miejsca do cumowania łodzi, siłownia zewnętrzna, ścieżki rowerowe i spacerowe, pole namiotowe z zapleczem sanitarnym oraz miejsce do grillowania.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: To brzmi jak małe miasteczko rekreacyjne nad wodą, a do tego dochodzi jeszcze bardzo ciekawe położenie samego portu na mapie Narwi.
1: Port z przystanią jachtową znajduje się na 220 km Narwi. To ważna informacja dla wodniaków, którzy planują trasy. Od Łomży do miejscowości Nowogród jest niespełna 20 km. Tam do Narwi wpada Pisa, która swoim około 80-kilometrowym odcinkiem łączy ten region z wielkimi jeziorami mazurskimi. Z kolei od portu Łomża do ujścia Biebrzy do Narwi w okolicach miejscowości Wizna jest około 48 km.
0: Czyli port Łomża leży w miejscu, które może stać się bazą wypadową na dłuższe wyprawy wodne, na przykład w stronę Mazur albo w stronę Biebrzy.
1: Tak, to położenie ma duży potencjał. Może stać się bazą do planowania i realizacji wypraw na szlaki wodne, które w Polsce są na nowo odkrywane. Łomża ma atrakcyjną historię i urokliwe położenie nad Doliną Narwi. To sprzyja rozwojowi turystyki wodnej, zarówno kajakarskiej, jak i motorowodniackiej.
0: W Europie coraz popularniejsza jest turystyka barkami, gdzie nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, żeby prowadzić jednostkę. To trochę inny sposób podróżowania, powoli, z możliwością zatrzymania się w ciekawych miejscach.
1: Taki sposób zwiedzania kraju staje się też coraz bardziej widoczny w Polsce. Dla niektórych to forma urlopu, dla innych wręcz styl życia. Port Łomża jest przygotowany na przyjęcie większych jednostek. Może przyjąć jednocześnie nawet 2 jednostki pływające o długości do 24 metrów. Basen jachtowy ma miejsce na około 20 jednostek o długości do 10 metrów.
0: Czyli od małego kajaka po sporą barkę. Każdy znajdzie tam miejsce. A co z zapleczem? Bo wodniacy zwykle pytają o bardzo konkretne rzeczy. Prąd, wodę, prysznic.
1: W marinie turyści wodniacy mają dostęp do pełnej infrastruktury. Jest bezpieczna przystań, są sanitariaty i natryski. Można zatankować wodę, uzupełnić paliwo, doładować akumulatory, a także wykonać drobne naprawy. To sprawia, że port Łomża jest nie tylko punktem na mapie, ale realnym zapleczem dla dłuższych rejsów.
0: Do tego dochodzi jeszcze bliskość miasta. Port leży niedaleko Starego Miasta, muzeów, punktów gastronomicznych i sklepów. To zwiększa atrakcyjność tego miejsca, bo po dniu na wodzie można przejść się na spacer po mieście.
1: Tak, to połączenie natury i miejskiej infrastruktury. Port Łomża zachęca też do dłuższego pobytu swoim polem namiotowym. Jest tam pełne zaplecze sanitarne, więc można rozbić namiot i zostać na kilka dni. Przyległe tereny rekreacyjne z siłownią zewnętrzną, placem zabaw dla dzieci oraz ścieżką rowerową i spacerową tworzą dobre warunki do aktywnego wypoczynku.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Co ważne, łomżyńska marina nie jest miejscem tylko dla doświadczonych wodniaków z patentami i własnymi jednostkami.
1: Marina jest otwarta także dla osób, które po prostu chcą spróbować turystyki wodnej. Przyciąga mieszkańców miasta, którzy korzystają z wypożyczalni łodzi wiosłowych, turystyczno-sportowych. Jest też atrakcyjna dla turystów rowerowych i zmotoryzowanych, którzy zatrzymują się nad Narwią na odpoczynek. Można połączyć przejażdżkę rowerową ze spływem kajakowym albo krótkim rejsem łódką elektryczną.
0: A dla tych, którzy lubią obserwować przyrodę, Dolina Narwi to prawdziwy skarb.
1: Cierpliwi i wnikliwi obserwatorzy mogą tam podglądać życie ptactwa wodnego i łąkowego. Rzeka Narew i jej dopływy przyciągają też wytrawnych wędkarzy. W tych wodach można złowić dorodne okazy szczupaka, suma, dzikiego karpia, okazałego leszcza oraz wiele innych gatunków ryb śródlądowych. Port daje wędkarzom schronienie, a ich łodziom zapewnia bezpieczne miejsce do cumowania.
0: Czyli w jednym miejscu spotykają się kajakarze, żeglarze, motorowodniacy, wędkarze, rowerzyści, rodziny z dziećmi i osoby, które po prostu chcą poleżeć na leżaku nad rzeką.
1: Tak, to duża zaleta portu Łomża i terenów nad Narwią. Można tam spędzić aktywny dzień na wodzie, można zorganizować rodzinny piknik z grillem, można też po prostu przejść się ścieżką spacerową i obserwować rzekę. W połączeniu z letnim parkiem zabaw przy ulicy Wyszyńskiego tworzy się w Łomży i okolicy spójna oferta na letni wypoczynek.
2: SK Łomża News.
0: Góra Królowej Bony brzmi jak tytuł filmu kostiumowego, ale za tą nazwą kryje się i dawne grodzisko z czasów wczesnego średniowiecza i przyrodniczy skarb Łomży i miejsce pełne lokalnych tajemnic. Skąd w ogóle taka nazwa? Nazwa określa jednocześnie wzgórze i grodzisko pozostałe po wczesnośredniowiecznym grodzie, który datowany jest na IX-X wiek. Był to jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Jego położenie wskazuje na charakter obronny. Od północnego wschodu zabezpieczeniem dla grodu była nie tylko Narew, ale także szeroka i bagnista dolina rzeki. Do dziś zachowały się także pozostałości wałów ziemnych otaczających gród.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: To późniejsza, romantyczna tradycja, która miała dodać miejscu królewskiego blasku. Historycznie to stare grodzisko, które wyrosło z osady handlowej na ważnym szlaku z Rusi Nadburzańskiej w kierunku Prus i Pomorza. Grodzisko. Jak to sobie wyobrazić, jeśli ktoś zna tylko współczesną Łomżę z blokami i bulwarami? Naturalne wzniesienie nad Narwią, a na nim ufortyfikowana osada. To była pierwotna lokalizacja Łomży, zanim miasto przeniosło się dalej od rzeki. Jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Czyli stojąc dziś na górze Królowej Bony, stoimy tam, gdzie Łomża miała swój pierwszy średniowieczny adres. Nie ma już murów ani wież, ale widać wyraźne pozostałości wałów ziemnych. Całe grodzisko zajmuje około 2 hektarów, a najwyższa część wznosi się mniej więcej 50 metrów ponad poziom Narwi. To świadomie zaprojektowany system obronny. 50 metrów nad rzeką to już porządna skarpa. W opisach pojawia się też hasło murawy kserotermiczne. Co to znaczy w praktyce? To bardzo rzadki typ roślinności, który lubi ciepło i słońce. Lodowiec ukształtował tu żyzne piaski, żwiry i gliny, a zróżnicowane nachylenie stoków stworzyło idealne warunki dla roślin światłolubnych i wapieniolubnych. Czyli niezwykła łąka, tylko naturalny ogród dla wybrednych gatunków. Co można tam zobaczyć podczas spaceru? Już mówię. Między innymi blicę polną, chabra dryjakiewnika, czosnek zielonawy i szałwię polną, a na zboczach głogi, derenie, trzmieliny, dzikie jabłonie i grusze. Dla botanika to mały raj, a dla reszty bardzo ciekawy krajobraz. Brzmi jak miejsce, gdzie można połączyć lekcje biologii z historią. A chcecie wiedzieć, jak dokładnie wyglądał ten średniowieczny gród? Składał się z trzech części. Głównego, kolistego grodu z podniesionym majdaniem i śladami drewnianej wieży oraz dwóch podgrodzi. Pierwsze z XII wieku miało kształt owalu, było oddzielone rowami i otoczone wałem z gliny. A może jesteście ciekawi, czy te wały to była tylko symboliczna granica, czy realna przeszkoda dla napastników? Realna. Od południowego zachodu do północnego wschodu biegły trzy wały ziemne z suchymi fosami, które w połączeniu ze stromym stokiem tworzyły skuteczny system obronny. a drugie podgrodzie zbudowano na planie czworokąta o powierzchni około 1 hektara. Wjazd obudowany drewnianymi słupami nosi ślady pożaru, a przejazd był wybrukowany, co pokazuje intensywny ruch. Ślady pożaru brzmią jak echo jakiegoś dramatu, natomiast wewnątrz odkryto półziemianki i budynki naziemne. Mieszkano tam, pracowano, magazynowano towary i obsługiwano ruch na szlaku handlowym. Czyli kiedyś gwar, dym spalenisk i stukot kół, a dziś spokojny punkt widokowy. Zatem w odpowiedzi na pytanie, co dokładnie można zobaczyć z góry Królowej Bony, odpowiem, że jeden z najpiękniejszych widoków na Narew. Zakola rzeki w szerokiej dolinie, panoramę Piątnicy, Kalinowa i Drozdowa oraz łąki i pastwiska przy nurcie. Historia, przyroda i krajobraz spotykają się tu w jednym miejscu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: To jest niezwykłe w takich miejscach. Jeden punkt na mapie łączy tyle warstw. Dawne Mazowsze, Gród nad Narwią i współczesny spacer, piknik, widok na rzekę. Zastanawiam się, czy ta pierwotna lokalizacja Łomży, tak blisko Narwi, była bardziej błogosławieństwem czy problemem. Bliskość rzeki zawsze była szansą i wyzwaniem. Dawała wodę, ryby, transport i handel, ale też ryzyko powodzi i podmokły teren. Przeniesienie miasta dalej od rzeki miało dać bezpieczniejsze miejsce do rozwoju. A jednak to właśnie tu, na morenowym wzniesieniu nad Narwią, wszystko się zaczęło. Czyli Góra Królowej Bony to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat, a dopiero potem człowiek dołożył swoje wały, fosy i wieże. Lodowiec ukształtował wysunięte wzniesienie na południowym brzegu Narwi, a człowiek wykorzystał je jako naturalną bazę grodu. Bez lodowca nie byłoby wzniesienia, bez wzniesienia grodu, a bez grodu dzisiejszej opowieści o Górze Królowej Bony. Skoro to miejsce jest tak ważne historycznie, to pewnie jesteście ciekawi, czy w krajobrazie widać jeszcze wyraźnie te trzy części grodziska? Jeżeli ktoś wie, na co patrzeć, to tak. Kolisty gród właściwy z podniesionym majdaniem, niżej owalne podgrodzie z resztkami wałów i dalej ślady drugiego, czworokątnego podgrodzia. Linie wałów i fos nadal są czytelne, jak stary plan miasta narysowany w ziemi. W jednym miejscu spotykają się tu perspektywy archeologa, geologa, botanika i kogoś, kto po prostu szuka ładnego widoku na Narew. I gdybym jednym zdaniem powiedział, czym dziś jest Góra Królowej Bony dla Łomży, to odpowiedziałbym, że to punkt, w którym widać, jak z połączenia rzeki, lodowca i ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa narodziło się miasto. A jednocześnie miejsce, gdzie historia i przyroda wciąż są obecne w kształcie wzgórza, w roślinach muraw kserotermicznych i w widoku na Zakola Narwi.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak niezwykłym miejscem jest Góra Królowej Bony, to czas zajrzeć głębiej w jej tajemnice i zapytać, co tak naprawdę kryje to wzgórze nad Narwią?
0: Przede wszystkim wczesno-średniowieczne grodzisko, czyli pozostałości umocnionego ośrodka osadniczego. To najważniejszy zabytek archeologiczny w regionie. Około 3,5 hektara z głównym grodem, dwoma podgrodziami i 7 wałami obronnymi.
1: 7 wałów brzmi jak twierdza nie do zdobycia, a mimo to wciąż wiemy o niej zaskakująco mało.
0: Poważniejsze wykopaliska prowadzono w latach 60. i 80., ale wyniki nigdy nie zostały w pełni opublikowane. W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży są jednak zabytki świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych, jak żeliwna misa typu śląskiego czy brakteatowa zawieszka z Gotlandii. Dlatego powrót archeologów jest tak ważny. W roku 2024 pojawili się tu studenci Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem doktora Sławomira Wadyla, zaproszeni przez Muzeum Północno-Mazowieckie i gminę Łomża.
1: I tu wchodzi wątek lokalny, bo gmina Łomża jest z tym miejscem związana także symbolicznie.
0: Wójt Piotr Kłys przypomina, że w herbie gminy widnieje otwarta brama tego grodziska i że od roku 2016 zabiegał o powrót wykopalisk. To element lokalnej tożsamości, a nie abstrakcyjny zabytek.
1: I ten mocny akcent. Stoimy w jednym z najstarszych miejsc, gdzie rodziła się polskość.
0: Mówimy o wiekach od 9 do 10, gdy te ziemie włączano w orbitę kształtującego się państwa polskiego. Góra Królowej Bony leżała na pograniczu, około 20 km na północ ziemie pruskie, 20 km na wschód Jaćwierz, na południowy wschód Ruś. Najpierw była tu osada, potem rozbudowane grodzisko o znaczeniu handlowym i militarnym, wiązane także z początkiem chrześcijaństwa w tej części Mazowsza.
1: Czyli nie tylko piękny widok na Dolinę Narwi, ale też strategiczny punkt, gdzie krzyżowały się interesy, kultury i religie.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Z jednej strony legenda świętego Brunona, z drugiej konkretne pytania naukowców. Co dziś najbardziej interesuje zespół doktora Wadyla?
0: Kluczowe jest ustalenie, kiedy powstało grodzisko i jak się rozwijało. Archeolodzy chcą sprawdzić, czy da się je powiązać z początkami państwa polskiego z przełomu X i XI wieku. Trzeba precyzyjnie datować poszczególne elementy, w tym 7 wałów.
1: Brzmi jak zadanie na lata, zwłaszcza że współczesna archeologia to już nie tylko łopata i pędzelek.
0: Dr Wadyl podkreśla, że dziś badacze mają do dyspozycji nowoczesne metody analityczne, badania geofizyczne i precyzyjne datowanie materiału organicznego. Dzięki temu można odtwarzać strukturę grodu, jego rozwój i funkcjonowanie w czasie.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: A jednocześnie trzeba zachować cierpliwość, bo tegoroczne prace to dopiero początek.
0: Tegoroczne działania są przygotowawcze. W ciągu jednego tygodnia badań nie da się rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, a wysokie nasypy wymagają starannej eksploracji. Dlatego badania rozłożono na kilka lat, aby krok po kroku zrekonstruować historię całego założenia.
1: Czyli zamiast szybkiej sensacji mamy długofalowy projekt. A jak na to patrzy miasto Łomża?
0: Zastępca prezydenta Piotr Serdyński przypomniał, że osada na tym wzgórzu jest uznawana za poprzedniczkę dzisiejszej Łomży, która w obecnej lokalizacji kształtowała się od XV wieku. Miastu zależy na lepszym poznaniu swoich najstarszych korzeni.
1: I padła ważna deklaracja dotycząca wsparcia badań.
0: Zastępca prezydenta zapowiedział gotowość współfinansowania specjalistycznych analiz datujących, jeśli archeolodzy pozyskają odpowiedni materiał. To sygnał, że samorząd traktuje te prace jako inwestycje w wiedzę o historii i w ochronę dziedzictwa.
1: Z jednej strony emocje i duma lokalna, z drugiej konkretna nauka. Co dokładnie planuje się zbadać na samej górze Królowej Bony?
0: Planowane są klasyczne wykopaliska i badania geofizyczne, aby rozpoznać strukturę grodziska, układ wałów, rozmieszczenie zabudowy, przebieg umocnień. To pozwoli lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców, ich zajęcia, obronę i funkcjonowanie tego ośrodka w sieci wczesno-średniowiecznych grodów.
1: Czyli nie tylko daty i nazwy, ale też próba odtworzenia życia zwykłych ludzi, którzy chodzili po tych samych ścieżkach 1000 lat wcześniej.
0: Nowe badania mogą pokazać rolę Góry Królowej Bony w systemie obronnym i handlowym regionu oraz pozwolą z pojedynczych znalezisk przejść do pełniejszej opowieści o miejscu, które przez wieki kształtowało historię okolic Łomży.
1: Na razie wiemy, że przed archeologami długa droga, ale już dziś Góra Królowej Bony łączy legendę, naukę i lokalną tożsamość. Każdy kolejny sezon badań może sprawić, że to wzgórze przestanie być tylko malowniczym punktem na mapie i stanie się jednym z najlepiej poznanych średniowiecznych grodzisk w tej części kraju.
0: A wszystko to dzięki współpracy uczelni, muzeum, gminy i miasta, które wspólnie próbują odczytać zapisany w ziemi, wciąż nie do końca zrozumiały rozdział historii regionu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro odkryliśmy już tajemnicę Góry Królowej Bony i jej średniowiecznego grodu, to zapytajmy, skąd wzięła się sama nazwa i co naprawdę mówi o tym miejscu?
0: Prawda, bo zamiast renesansu cofamy się o około 1000 lat, do wczesnego średniowiecza, kiedy na wyniosłym cyplu nad Narwią działał potężny gród, jeden z największych i najlepiej zachowanych na Mazowszu.
1: Zatrzymajmy się przy nazwie, bo ona działa na wyobraźnię, a jednocześnie wprowadza w błąd, skoro Królowa Bona nigdy tam nie dotarła.
0: To romantyczny dodatek późniejszych wieków. Góra Królowej Bony brzmiała lepiej niż grodzisko nad Narwią, choć prawdziwa historia wzgórza jest znacznie starsza i surowsza. Sama lokalizacja to już nie legenda, tylko bardzo konkretna, naturalna forteca.
1: To brzmi jak punkt widokowy z funkcją średniowiecznego centrum monitoringu.
0: Grodzisko wznosi się około 8 do 9 metrów ponad Doliną Narwi. Otaczają je lasy, jary i rzeka, a jedyne dogodne dojście prowadziło od południa. Z jego szczytu rozciągał się szeroki widok, a sam gród był przemyślanie zorganizowany. Kompleks około 2 hektarów, 3 części, główny gród i 2 podgrodzia, razem imponująca warownia.
1: Opowiedzmy, jak to wyglądało, bo dziś widać głównie trawę i wały.
0: W centrum był kolisty gród z wysokim wałem i majdaniem, gdzie odkryto pozostałości wieży, półziemianek i palenisk, a podgrodzia pełniły rolę zaplecza z warsztatami i zabudową mieszkalną. Jedno z nich, większe, z wybrukowanym wjazdem i 5-metrowym wałem, zakończyło historię gwałtownie, w ogniu.
1: Od razu pojawia się pytanie, co się tam wydarzyło, ale wiemy, że po tym ludzie się stamtąd wynieśli.
0: Gród powstał w XI wieku. Rozbudowano go w XII. Funkcjonował do końca XIII lub początku XIV stulecia. Potem nastąpił pożar i mieszkańcy przenieśli się niżej, w miejsce dzisiejszego miasta. Stara Łomża pozostała w nazwie i w ziemi, a to spokojne, zielone wzgórze kryje warstwy historii, które archeolodzy badali już w XX wieku.
1: A dziś wracamy tam z zupełnie innymi narzędziami.
0: Teraz, w roku 2025, ruszyły nowe prace z użyciem dronów, fotogrametrii i modeli trójwymiarowych, które pozwalają odtworzyć w komputerze wygląd całej konstrukcji bez niszczenia kolejnych warstw ziemi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: To jest fascynujące, że miejsce mające ponad 1000 lat bada się dziś przy pomocy technologii kojarzonych z filmami czy grami, a tu służą do odtwarzania pierwszej Łomży.
0: Dr Sławomir Wadel z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że Góra Królowej Bony mogła być jednym z głównych ośrodków władzy na północno-wschodnim Mazowszu, być może grodem książęcym strzegącym ważnego szlaku handlowego, a nowe technologie pomagają sprawdzić te hipotezy.
1: Jednocześnie to miejsce jest od dawna chronione, bo nie mówimy o zwykłym pagórku, tylko o zabytku wpisanym do rejestru, z którego szczytu można dziś podziwiać rozlewiska Narwi, wyglądające niemal tak samo jak przed 1000 lat.
0: I to jest ten moment, kiedy hasło, że historia leży pod stopami, przestaje być metaforą, bo tam naprawdę każdy krok to kontakt z przeszłością, nawet jeśli na pierwszy rzut oka widać tylko trawę i nierówności terenu.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Nie chodzi tylko o jedno wzgórze, bo na zachód od grodziska znajduje się wzgórze Świętego Wawrzyńca, pozostałość osady z XI i XII wieku, a kolejne ślady osadnictwa odkryto u jego podnóża i na sąsiednich cyplach. Więc cały ten obszar tworzył wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy.
0: Czyli mieliśmy tam taki mały, lokalny zespół miejski, gdzie gród był sercem, a wokół niego funkcjonowały mniejsze osady, pola i warsztaty. A stojąc dziś na majdanie grodu, łatwo sobie wyobrazić ogniska, pracę rzemieślników i drewnianą wieżę górującą nad doliną.
1: Jest w tym coś poruszającego, że dla nich to było całe uniwersum, a dla współczesnych przez długi czas był to po prostu ładny punkt widokowy, dopóki archeolodzy nie zaczęli opowiadać, co kryje ziemia.
0: Nowe badania mają potrwać kilka lat, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, gdzie planuje się także wirtualną rekonstrukcję grodu, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądała pierwsza, drewniana i obronna Łomża.
1: Taka rekonstrukcja to trochę jak wehikuł czasu, bo zamiast patrzeć na plan, będzie można wejść między zabudowania, zobaczyć bramę, wały i wieże, a nawet wyobrazić sobie dzień w takim grodzie, od świtu do zmierzchu.
0: I to jest siła połączenia archeologii z nowymi technologiami, które z jednej strony opierają się na twardych danych, a z drugiej przemawiają do wyobraźni i przypominają, że dzisiejsza Łomża wyrasta z długiej historii, w której Góra Królowej Bony jest jednym z kluczowych rozdziałów.
1: Na koniec wróćmy do Królowej. Choć nie ma nic wspólnego z powstaniem grodu, jej imię mocno się z tym miejscem skleiło i chyba już tak zostanie.
0: Legenda zrobiła swoje, bo nazwa Góra Królowej Bony brzmi poetycko, choć wzgórze jest o kilka stuleci starsze. Nie trzeba jej odbierać symbolicznej obecności, byle pod legendą pamiętać o prawdziwej przeszłości ukrytej w ziemi nad Narwią.
2: SK Łomża News.
3: W Łomży znów będzie gorąco od emocji, od muzyki i od tańca. Przed nami jubileuszowa edycja festiwalu tanecznego Wirująca Strefa, czyli wydarzenia, które przez lata wyrosło na jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez street dance w naszym regionie. O historii, o tegorocznych atrakcjach i o fenomenie tego wydarzenia porozmawiamy dziś z organizatorem festiwalu. Marek Kisiel dziś w Eskowym studiu. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Jubileuszowa edycja, 25 lat. Powiedz, kiedy to minęło i czy w ogóle pamiętasz pierwszą edycję?
4: Oczywiście, że pamiętam. Kiedy minęło, to tak naprawdę jakby to było wczoraj wszystko. Pamiętam swoją pierwszą edycję, pamiętam o tym, jak zaproponowałem w Domu Kultury, gdzie zacząłem pracę, dekadę te, zaproponowałem, żeby zrobić taki właśnie turniej, taki event w naszym mieście, żeby pokazać ludziom z Łomży, jak to wygląda, bo sam jeździłem od 95 roku na zawody. Byłem zachwycony tymi stylami tańca, tą całą atmosferą, która to jest, bo tak naprawdę tancerze to jedna wielka rodzina, więc to mnie zafascynowało i chciałem to pokazać w mieście u nas, jak to ma wyglądać. No i w 2002 powstała pierwsza edycja, jeszcze w sali Urzędu Wojewódzkiego. No niesamowite, że tak powiem, przez tyle lat emocje, niesamowite rzeczy się działy, więc no jest co wspominać.
3: A jak bardzo zmienił się ten festiwal na przestrzeni lat?
4: No bardzo dużo się zmienił, bo tak naprawdę zaczynaliśmy od różnych kategorii, braliśmy wszystko, że tak powiem, co na pierwszych edycjach, żeby coś było, tak? Bo to było i disco dance, i breakdance w sumie był na początku, przez wiele lat był breakdance, tak? Breaking. I się zmieniło teraz tak, że mamy czołówkę tancerzy z Polski. Ta czołówka tancerzy z Europy przyjeżdża do nas na ten event, też biorą udział, bo to co zawsze ja chciałem i to co chciałem wypromować w Europie ten event, żeby do nas dużo przyjeżdżało osób z zagranicy, nie musząc ich zapraszać, bo w Polsce są eventy, gdzie ludzie zapraszają rozstawione grupy, tancerzy rozstawieni, tak? A ja marzyłem o tym, żeby taką dać nagrodę, żeby po prostu ludzie z zagranicy też chcieli przyjechać i chcieli rywalizować u nas w naszym mieście.
3: No właśnie, czyli mówisz mówisz, że chciałeś ściągać te nazwiska nie tylko jakby tutaj z regionu, ale też spoza granic naszego kraju. Czyli jak udaje ci się ściągać tych wszystkich uczestników?
4: No tak naprawdę opinia jest bardzo dobra o naszym turnieju, więc nawet ludzie mówią, że to jest jedyny event w Polsce, który, że tak powiem, jest zrobiony dla tancerzy. No, robię to z serca, robię to z pasji od tylu lat, więc robię to wszystko dla tancerzy. Konsultuję z nimi, rozmawiam z nimi, co można było poprawić, kogo by chcieli, żebym zaprosił na turniej. To tak, mówię, się rozwinęło, że tak naprawdę to cała Polska ludzi buduje ten event, mogę tak powiedzieć, bo ja ich słucham, co oni by chcieli i to konsekwentnie realizuję z edycji na edycję.
3: Zachętą i jednocześnie motywacją do udziału może być też, tak jak wspomniałeś, nagroda.
4: No wiadomo, no bez nagród finansowych tak naprawdę ściągnąć topowych tancerzy, gdzie oni są w czołówkach na świecie czy w Polsce, bo takich tancerzy mamy, którzy, że powiem, są w czołówce Polski, do nas przyjeżdżają na turniej, więc ściągnąć ich, no nie ściągniemy ich, nie wiem, jakąś koszulką, czy nie wiem, czy pucharem tylko, tak, bo oni tego mają bardzo dużo, a to jest też ich życie, oni, większość z nich to nie pracuje gdzieś indziej, tylko po prostu żyją z tańca, więc dla nich to jest taki moment, gdzie kusząca jest ta propozycja finansowa, no bo mówię, oni się z tego utrzymują, mogą się rozwijać, jeździć potem dalej na zawody gdzieś po świecie.
3: Co w tym roku będzie największym zaskoczeniem dla publiczności? Jakie nowości przygotowaliście?
4: Czy, no, może nie wiem, czy za zaskoczeniem.
3: Nowości nie trzeba.
4: Nie wiem, czy zaskoczeniem, ale impreza będzie trwała 3 dni, piątek, sobota, niedziela, jeden dzień wydłużamy. Jest to długi weekend, że tak powiem, po Bożym Ciele, więc chcieliśmy zrobić taką edycję trochę inną, więc w piątek wychodzimy na Stary Rynek. Oczywiście jak nam pogoda pozwoli, bo to z pogodą nie wiadomo jak. Ale chcemy wyjść na Stary Rynek i zrobić całą kategorię All Style 3x3, czyli wszystkie style taneczne, jakie są, to osoby będą prezentować. I rozstawimy scenę, rozstawimy leżaki, zrobimy taką właśnie otwartą dla ludzi, tak żeby można było przyjść na świeżym powietrzu, spędzić czas i zobaczyć tą najlepszą czołówkę z Polski, ale też grupy z zagranicy już się zapisały do nas. No jak rywalizują ze sobą o ten tytuł najlepszego w tym dniu.
3: Tego jeszcze nie było w Łomży, że wychodziliście poza mury, czy to MDK-u, czy Urzędu Wojewódzkiego, czy Hali Kultury.
4: Nie było. Ja tak chciałem też pokazać, zrobić trochę taki event, taki festiwal, taki event, żeby to po prostu było, no trochę też na dworzu, trochę tak wakacyjnie, tak fajnie, żeby było, nie? Więc aczkolwiek tancerze mówią, że jednak jak jest w Hali Kultury, jest taka zamknięta przez ten jest klimat. Nie ucieka energia, że oni jakby wolą. Dlatego spróbujemy najpierw zrobić ten piątek w kategorii All Style na Starym Rynku, a dalsze części będą w Hali Kultury, no bo jednak to, co mówiłem wcześniej, słucham tancerzy. Mhm. Ja chciałem zrobić 3 dni na Starym Rynku, a jednak posłuchałem tancerzy i oni mówią, że Marek, nie rób tego, zostaw ten klimat, tą energię, bo to jakby wyróżnia, że to jest w takim fajnym, zamkniętym gronie.
3: Street dance bardzo się zmienia i chciałam zapytać o to, jakie style królują na parkiecie. Czy nadal to hip-hop i breakdance, czy jednak młodzi wybierają coś innego?
4: No zmienia się to tak naprawdę, bo czy walking, czy breaking też w sumie jest dalej na parkietach, jeżeli chodzi o kategorię all style, czy street dance. Popping, tak, locking może trochę mniej, ale też to mówię, dlatego my robimy to kategorię all style. Kiedyś robiliśmy poszczególne kategorie, czy oddzielnie to był house, czy oddzielnie był popping, czy oddzielnie locking, czy breaking. Hip-hop został nadal, bo hip-hop jednak jest potęgą, że tak powiem. Jest mnóstwo tancerzy w całej Polsce, którzy znaczą hip-hop, więc to musi być oddzielna kategoria. Natomiast dlatego zrobiliśmy All Style, że możemy zebrać tych wszystkich tancerzy z różnych tych właśnie kategorii, hip-hop, popping, locking, house, walking czy breaking, gdzie oni mogą wtedy w tych trójki się połączyć drużynowo i pokazywać tą taką całą energię i całą tą kwintesencję tego street dance'u.
3: Sam od lat pracujesz z młodzieżą. Powiedz, co taniec daje młodym ludziom poza samymi umiejętnościami?
4: No przede wszystkim praca w grupie, rozwój w grupie, ta pasja, ta taka... no nie wiem, historia, budowanie więzi razem. No ja sam pamiętam, jak my jeździliśmy do tej pory, wspominam teraz właśnie, przeglądam stare materiały przed tą 25. jubileuszową edycją. Stare materiały, no łezki się kręcą wokół, tak? Bo to jednak tyle ludzi przewinęło się przez nasze studio. Tyle ludzi, że tak powiem, no to kawał historii jest. My też w tym roku obchodzimy 20-lecie Beka Stepu, tak w ogóle. Więc no kawał historii jest. Ja sam widzę po sobie, ile mi to dało. Jak to naprawdę buduje więzi, buduje relacje między sobą. To nie są tylko takie, że tak powiem, zajęcia pozalekcyjne, jak niektórzy jakby na micę poskacz coś tam. Nie, to jest tak naprawdę na początku, w tych grupach takich początkujących, to jest wiadomo, że taka zabawa, forma, tak? Przyjdź, pobaw, coś zobacz. Ale w pewnym momencie przychodzi taki etap, gdzie z takiej zabawy to przechodzi już już w taniec, to przechodzi już naprawdę taką, taką poważną pasję i ja widzę po tej młodzieży, jaka ona jest zaangażowana w to, czy w pokazy, czy w turnieje, jak oni się starają, że oni chcą po prostu, że oni tym żyją. Mm-hmm. Także naprawdę buduje na przyszłość, bo to daje też, nie patrzmy o to, co w tym momencie to daje, czy ktoś zdobędzie jakieś osiągnięcie, czy nie, bo to jakby moim zdaniem już po tylu latach to jest mało istotne, czy zdobywam jakieś osiągnięcia, czy nie, ale to jakby daje na przyszłość w rozwoju tego młodego człowieka.
5: Powiedziałeś o wspomnieniach. Czy przychodzi ci do głowy jakieś szczególne dotyczące wirującej strefy, które zapadło ci w pamięć i którym chcesz się podzielić?
4: O Jezus, mnóstwo takich wspomnień jest, mnóstwo różnych, bo co każda edycja to inna historia tak naprawdę. Na pewno pierwsza edycja, pamiętam, jak mieliśmy walkę z United Breakers z Gdańska. Pierwsza nasza walka tak naprawdę była wtedy jako chłopaki z Breaking, no bo zaczęliśmy grupę, powstała w 2002 roku w lutym, a my już w październiku wtedy była pierwsza edycja, a my już mieliśmy swoją pierwszą walkę, która tak naprawdę dostaliśmy sromotny łomot, która nas tak naprawdę mocno nauczyła, co robić dalej i tak dalej, więc mnóstwo z tych historii, mnóstwo ludzi, którzy przewinęły się i tych zagranicy, osoby, które pomagały przez tyle lat mi tak naprawdę budując tą markę, więc no kawał historii naprawdę.
5: Przez kilka dni Łomża stanie się taneczną stolicą regionu. Powiedz, jak mieszkańcy reagują na tę energię, na tę atmosferę?
4: Myślę, że bardzo pozytywnie. Powiem tak, jak człowiek jest organizatorem, to ciężko jest znaleźć chwilę na to, żeby tak porozglądać się po
5: przyjrzeć
4: ludziach.
5: Przyjrzeć się z boku. Mm-hmm.
4: Tak. Mm-hmm. Aczkolwiek w tamtym roku mi się to udało. To właśnie pomysł od dziewczyn, które pomagają mi, czyli Natalia, Maryjka i Sylwia, które są, że tak powiem, mocno związane z wirującą strefą organizacyjnie. One powiedziały, że Marek, ty powinieneś być twarzą, a nie tak zwanym robolem. Mm-hmm. Więc pomyśl, co możesz nam oddać, co my możemy zrobić, żebyś ty był tą częścią tej wirującej strefy. No w sumie rok temu się udało, bo miałam czas na porozmawianie z ludźmi, jak właśnie na taki trochę, tak jak właśnie miało być, żeby stanąć z boku, popatrzeć, ale skupiłem się w tamtym roku na tym, jak porozmawiać z ludźmi bardziej, dać im ten czas, bo niektórzy przyjeżdżają, nie startują nawet na wirującą strefę, ale przyjeżdżają do tego klimatu, do tej imprezy i właśnie po to, żeby pospotykać się, porozmawiać z ludźmi, więc w tamtym roku udało się porozmawiać, ale mówię, no, z boku nie mam czasu się przyjrzeć, jak to ludzie odbierają. Myślę, że dobrze, bo to, mówię, no, to jest czołówka polskich tancerzy i ludzi z zagranicy, więc na pewno jest na co popatrzeć, szczególnie te walki finałowe, które są, no to jest taki wisienka na torcie, gdzie tak naprawdę, no, bo wiadomo, kwalifikacje, jak startuje 200 uczestników w jednej kategorii, no to ciężko jest może ktoś, kto nie tańczy, skupić się na tych 200 osobach, żeby obejrzeć. Ale finał, jak jest w tym roku, będziemy mieli top 32, bo top 16, myślimy, że taki będzie poziom, znaczy już wiemy, że będzie taki poziom, że jest za mało, więc robimy top 32 do finału, więc tak naprawdę no już to jest to taka wisienka na torcie, gdzie jest naprawdę na co popatrzeć. To trwa półtorej godziny do dwóch, ale to naprawdę jest no
5: widowisko,
4: prawdziwe widowisko.
5: Co jest najtrudniejszego w organizacji tak dużego przedsięwzięcia?
4: Co jest najtrudniejsze? No, do tej pory to były środki finansowe, że tak powiem, tak? Od kilku lat mamy sponsora strategicznego SM Piątnica, która tak naprawdę dzięki niej mamy taką możliwość, że możemy tworzyć to, co chcemy. O tak. Oczywiście miasto zawsze nas wspierało i wspiera, więc tak naprawdę tu też województwo i podlaskie nas wspiera, więc tak naprawdę te wszystkie jakby ci ludzie, którzy nam pomagają, dzięki temu możemy iść do przodu i rozwijać się i robić jakby swoją wizję. Kiedyś były takie czasy, gdzie ja zastanawiałem się, czy dołożę, czy nie dołożę, bo też było, jak nie robiliśmy już tego wspólnie z MDK-DŚT, bo tak wiadomo, wcześniej to jak było na minusie, to dokładałem MDK-DŚT, a były takie edycje, gdzie sam dokładałem z własnej kieszeni, no bo nie było środków. Mm-hmm. Niby było, że jest okej, okay, potem się wysypało to tamto, ja też taki jestem, że tak powiem, trochę rozrzutny, jeżeli chodzi o nagrody, bo to, co mówiłem, ja to robię z serca, ja na tym nie chcę zarabiać, ale chcę po prostu, żeby to było taki, na takim top levelu, tak, żeby to było naprawdę z górnej półki. No i to chyba było najtrudniejszą rzeczą. Teraz tak naprawdę już po tych tylu latach mamy tak fajny system dopracowany, że już wiemy co z czym, że tak powiem, tak? Zawsze zastanawiałem się, a kogo zaprosić z jurorów, kogo tu, może tego, może tamtego dzisiaj, w tym roku znaczy, tak? To tak, to jest takie też wyzwanie, nie? Potem, żeby ci ludzie przyjechali, bo zdarzało się tak, że my zapraszamy kogoś, cieszymy się, a on w ostatniej chwili odwołuje, że coś tam innego mają, nie przyleci na przykład, nie? Więc to jest dla nas taki stres. Ale mówię, najtrudniejszą rzeczą zawsze to było pozyskać te środki finansowe, bo to wiadomo, no nie ma funduszy, nie ma dobrej imprezy.
5: Jurorzy, bo tutaj też o nich powiedziałeś, to też jest taki czynnik elektryzujący.
4: No tak, no w tym roku, że tak powiem, z okazji 25-lecia postawiliśmy naprawdę na taką czołówkę światową z jurorów, że No chyba nie można było lepiej, o tak. No chyba nie można było sobie wyśnić lepszych jurorów na tą 25. jubileuszową edycję.
5: No to zdradź nam.
4: No nie wiem, czy to już słuchaczom coś powie, nie? Ale tak naprawdę mamy Batale, który jest z Kolumbii, a mieszka w Niemczech. Przyjeżdża też Marta, która jest ze Szwecji, mieszka w Niemczech. Akurat to para jest z Batalą. Mamy Sapo, taki bardzo czołowy tancerz. On wypłynął teraz na Summer Dance Forever, więc też go w sumie będzie trzeci w Polsce, trzeci raz w Polsce. Tak się zdarzyło, że na eventy my go zaklepaliśmy, zabukowaliśmy, potem dowiadujemy się, on tu w Polsce będzie, bo też podczas szukania tych jurorów szukamy kogoś, kogo jeszcze nie było, kogoś, kto był, ale kogoś, kto tak naprawdę jest mega pożądany, a dawno go nie było, żeby ludzie też chcieli na niego przyjechać, tak? No i będzie Jimmy Judat, którego od 3 lat próbowałem zwerbować. Znamy się osobiście, bo był u nas na obozie, ale jakoś tak mu się trafiało, że miał pracę w Japonii, no i niestety nie mógł przylatywać, więc też to jeżeli chodzi o zagranicę. Z Polski mamy Monikę Żurek, która w tamtym roku wygrała u nas zawody, więc no naprawdę czołówka. Będą też z Polski, będzie Adam z Wrocławia, także no jest, tak to obieramy tych hurorów, żeby to byli tak top naprawdę, no żeby to no, cała ta edycja fajnie się działa. W tym roku też na przykład zrobiliśmy taką rzecz, że z okazji 25-lecia daliśmy w sumie ludziom warsztaty za darmo z jurorami, które też będą w piątek przed eventem All Stylu. Stwierdziłem, że no jak to jest jubileusz, no to musi być jubileusz. To więc w 10 minut zapisało się od razu ponad 100 osób na te warsztaty. Przedłużyliśmy dalej, to mamy około 250 osób na warsztaty z całej Polski, więc fajnie, cieszę się, bo fajnie jest komuś to dać, żeby oni po prostu mogli się rozwinąć, bo tak naprawdę no nie mają ich na co dzień tych tancerzy, a podczas, mówię, tej edycji niech mają, niech porozwijają się, bo to chyba tak myślę, że tak trzeba.
5: Powiedz mi, co według ciebie jest ważniejsze na tanecznym parkiecie? Technika czy jednak osobowość tancerza?
4: No chyba to i to, bo tak naprawdę technika techniką, ale jak tancerz się musi wyróżniać, musi czymś przyciągnąć, zachwycić, że tak powiem, oko. Tak nacieszyć to oko, więc jak jurorzy oglądają, to wiadomo, no można widzieć ludzi technicznych, widać ich 20, a przyjdzie ten jeden, który nie ma takiej techniki do końca, ale ma te coś w sobie, sobą z siebie prezentuje, tak? I robi wokół siebie duże takie show, że tak powiem, tak? Słucha muzyki, robi jakieś trudne rzeczy, trudne figury, no i wtedy on przyciągnie do siebie. Wtedy mówię, dlatego to są kwalifikacje. Spośród tych kwalifikacji wybieramy te top 32, żeby po prostu no, wybrać tych najlepszych, żeby to było właśnie najbardziej widowiskowe było.
5: I na koniec, jakie masz marzenia w kontekście kolejnych edycji festiwalu?
4: Żeby to trwało tak, jak trwa teraz. Żebyśmy mogli z każdej edycji na edycję tworzyć to, co chcemy i nie zastanawiając się, czy będzie nam to dane, czy będzie to możliwe, czy będzie za co, tylko po prostu, żebyśmy mogli robić to, co chcemy robić, co chcemy pokazać, a nie zważając na jakieś tam problemy inne, tak? Żeby to po prostu tak, jak szło, tak idzie, bo moim zdaniem idziemy w bardzo dobrym kierunku. Wszystko jest tak, jak powinno być.
5: Tego życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Łomża News.
0: Łomża kojarzy się z miastem nad Narwią, ale tuż za rogiem zaczyna się Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Miejsce, które jest nie tylko przyrodniczą perełką, ale też częścią codzienności mieszkańców i przestrzenią do niezwykłych edukacyjnych spotkań z naturą.
1: To obszar chroniony, utworzony w roku 1994, obejmuje ponad 7300 hektarów, a z otuliną ponad 12 tysięcy. Leży w gminach Łomża, Piątnica i Wizna w powiecie łomżyńskim w województwie podlaskim.
0: Czyli to nie jest odległy rezerwat, tylko coś, co praktycznie styka się z miastem.
1: Tak, zachodnia granica parku dochodzi do granic Łomży. Od Białego Stoku dzieli go około 70 kilometrów. Park leży na styku dwóch krain geograficznych, więc spotykają się tu różne typy krajobrazu i przyrody.
0: Brzmi jak skrzyżowanie dwóch światów. Po co ten park powstał?
1: Chodziło o zachowanie w prawie nienaruszonym stanie Doliny Narwi z wyjątkowo cenną roślinnością wodną, szuwarową, torfowiskową, łąkową i fragmentami lasów łęgowych, a także ciekawą rzeźbą terenu, powstałą, gdy Narew przebiła się przez Wysoczyznę.
0: Czyli rzeka wycięła sobie drogę przez morenowe wzgórza?
1: Tak, na kilkunastokilometrowym odcinku tworzy przełom, a stoki wznoszą się na około 40 do 50 metrów ponad dno doliny. Ten fragment, zwany Przełomową Doliną Narwi, to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów parku.
0: To gdzie jest ta oś parku, jego najważniejszy fragment?
1: To 16-kilometrowy odcinek Narwi, od ujścia Łojewka do mostu łączącego Łomżę z Piątnicą. Wzdłuż niego skupiają się najciekawsze widokowo i przyrodniczo miejsca.
0: A gdzie jest ten słynny, prawdziwy przełom?
1: W dół rzeki, od Pniewa i Rakowa Boginie, na odcinku około 10 kilometrów. Dolina jest tam wyrżnięta w morenowych wyniesieniach, ma równinne dno, jedno i z góry wygląda jak szeroka wstęga zieleni, przecięta wężem rzeki.
0: Stoję na jednym ze wzniesień. I co widzę?
1: Wijącą się, meandrującą narew, długie jeziora Starorzecza, mozaikę wody, trzcin, łąk i wysp porośniętych krzewami.
0: Brzmi pięknie, ale dla mieszkańców to chyba nie zawsze była sielanka.
1: Gdy narew zmieniała bieg, łąki i pastwiska nagle znajdowały się po drugiej stronie rzeki. Trzeba było przeprawiać się promami. Wsie dostosowały się do rzeki. Mają wydłużoną zabudowę równoległą do jej biegu. Domy stoją wyżej, a łąki i pastwiska schodzą w stronę rzeki, co ma znaczenie przy wiosennych wezbraniach.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Wiosną mówi się, że narew potrafi zniknąć. Jak to możliwe, że rzeka znika?
1: Kiedy topnieją śniegi, wody roztopowe zalewają całą dolinę. Powstaje ogromne rozlewisko, jak płytkie jezioro, w którym trudno wskazać główne koryto. Widać tylko wystające z wody drzewa i krzewy.
0: I wtedy zaczyna się ptasi spektakl, prawda?
1: Tak, na rozlewiskach zatrzymują się ogromne ilości dzikiego ptactwa wracającego na lęgowiska. Słychać gwar, krzyki, trzepot skrzydeł, intensywny hałas natury.
0: Co sprawia, że ten teren jest aż tak bogaty przyrodniczo?
1: Zróżnicowana rzeźba terenu i stopień jego nawilgotnienia. Są tu suche fragmenty wysoczyzny, wilgotne łąki, torfowiska, szuwary i otwarta woda, co sprzyja wielu gatunkom roślin i zwierząt.
0: Czyli za tym stoją konkretne badania i monitoring.
1: Tak, systematyczne inwentaryzacje pokazują, jakie gatunki tu żyją i jak reagują na wahania poziomu wody czy zmiany klimatu. Dlatego Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi uznaje się za jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w kraju.
0: Co to oznacza dla Łomży i okolicznych gmin?
1: Przede wszystkim odpowiedzialność. To przyrodnicza wizytówka regionu, szansa na edukację i turystykę, ale też konieczność prowadzenia inwestycji tak, by nie zniszczyć rozlewisk, torfowisk i łąk.
0: Czyli to nie rezerwat, gdzie wszystko jest zakazane, ale też nie można robić, co się chce?
1: Dokładnie. Park krajobrazowy łączy funkcję przyrodniczą z społeczną. Można tu mieszkać i gospodarować, lecz w sposób, który nie narusza naturalnego charakteru rzeki i związanych z nią siedlisk.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: Zastanawiam się, jak mieszkańcy odbierają to, że żyją w tak wyjątkowym miejscu. Dla kogoś z zewnątrz to atrakcja, a dla nich codzienność.
1: Dla wielu osób rzeka i dolina to przede wszystkim przestrzeń pracy. Łąki, pastwiska, drogi dojazdowe. Coraz częściej jednak pojawia się świadomość, że to, co dla nich jest zwyczajne, w skali kraju jest unikalne, co widać w lokalnych inicjatywach i w tym, jak podkreśla się Związek Łomży z Narwią.
0: Czyli Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi to nie tylko mapa i przepisy, ale też opowieść o relacji człowieka z rzeką.
1: Tak, o tym, jak rzeka kształtuje krajobraz, układ wsi i codzienne nawyki. I o tym, że w pewnym momencie człowiek postanowił te relacje chronić. Utworzenie parku w roku 1994 było uznaniem, że ten fragment Doliny Narwi zasługuje na szczególną troskę.
0: Dzięki temu dziś można spojrzeć na meandrującą rzekę Starorzecza i rozległe łąki z poczuciem, że ten krajobraz jest efektem świadomej decyzji o ochronie.
1: Dokładnie. To miejsce, w którym spotykają się geografia, przyroda i lokalna historia, a Łomża i okoliczne gminy mają je dosłownie na wyciągnięcie ręki.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, że Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi to przyrodnicza perła i część codzienności mieszkańców, to warto zajrzeć głębiej w to, co tam się naprawdę dzieje. Chciałbym dziś przejść krok po kroku przez to, co tam można przeżyć na zajęciach edukacyjnych, bo lista tematów jest imponująca. Od czego zacząć, żeby się w tym nie pogubić?
1: Najprościej zacząć od samego parku, bo to jest fundament wszystkich zajęć. Obejmuje prawie naturalnie zachowaną Dolinę Narwi w sąsiedztwie Łomży. Od Piątnicy Poduchownej do Bronowa, razem z krawędzią doliny. Chronione są to walory krajobrazowe, przyrodnicze, poznawcze i estetyczne. Czyli nie tylko przyroda, ale też to, jak ten krajobraz opowiada historię regionu.
0: To od razu dopytam, jak duży jest ten park i gdzie dokładnie leży, bo często pada nazwa, a mało kto kojarzy skalę.
1: Powierzchnia objęta ochroną to niespełna 20 tysięcy hektarów, z czego część stanowi zasadniczy obszar parku, a reszta to otulina, czyli strefa ochronna. Park leży w zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie łomżyńskim, na terenie gmin Łomża, Piątnica i Wizna oraz miasta Łomża, a otulina sięga także części gmin Rudki i Zambrów.
0: Czyli nie jest to mały skwerek z trzema drzewami. A jeśli ktoś przyjeżdża na zajęcia, to co tam właściwie ogląda? Same łąki i woda, czy coś więcej?
1: Zdecydowanie więcej. W granicach parku są dwa rezerwaty przyrody. Forty dawnej twierdzy Łomża w Piątnicy, dwór Lutosławskich w Drozdowie, Muzeum Przyrodnicze, użytki ekologiczne, Góra Królowej Bony, wzgórza Świętego Wawrzyńca, tak zwana Droga Batalionowa, miejsce koncentracji ptaków podczas wiosennych migracji oraz punkty widokowe. To wszystko jest tłem dla bardzo różnorodnych zajęć edukacyjnych.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Przejdźmy do zajęć, bo lista tematów wygląda jak plan całorocznej szkoły terenowej. Jakie są takie flagowe, najbardziej przekrojowe spotkania?
1: Jednym z podstawowych jest blok Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Pigułce. To charakterystyka walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku. Fauna, flora, zabytki, formy ochrony przyrody. Taki wstęp, który pozwala zrozumieć, dlaczego ten obszar jest chroniony i co go wyróżnia.
0: Czyli najpierw ogólny obraz, a potem można schodzić w szczegóły. I tu od razu rzuca się w oczy temat nietoperzy. Co kryje się pod hasłem Nasze nietoperze?
1: To zajęcia, które przełamują stereotypy. Mówi się o biologii i ekologii nietoperzy. O tym, jak żyją, jak się orientują w przestrzeni, jakie mają zwyczaje. Potem o gatunkach występujących w parku, zagrożeniach i sposobach ich ochrony. Uczestnicy pracują z kartami, więc nie jest to tylko słuchanie.
0: Czyli zamiast bać się nietoperzy, można się z nimi oswoić. A z drugiej strony mamy temat bardzo przyziemny, ale kluczowy – pszczoły. Jak wygląda spotkanie pszczoły, owady społeczne i pożyteczne?
1: To prezentacja o zapylaczach, procesach zapylania i roli owadów w naszym życiu. Pokazujemy, że bez nich wiele roślin nie wydałoby owoców. Są karty pracy i interaktywny ul, dzięki któremu widać, jak funkcjonuje pszczela rodzina i dlaczego te owady są tak ważne dla ekosystemu Doliny Narwi.
0: Z pszczół i nietoperzy przechodzimy do tematu, który dotyczy każdego domu – śmieci. W programie jest kampania Nie pal śmieci. Jak to jest prowadzone, żeby nie było tylko moralizowania?
1: To prelekcja o zagrożeniach wynikających z palenia śmieci, połączona z zasadami segregacji, wyjaśnieniem recyklingu i sposobów ograniczania odpadów. Jest prezentacja, zadania, zabawy i czytanie książeczki Co spotkało Kawkę, czyli o szkodliwości spalania śmieci, co działa szczególnie na młodszych.
0: To jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, co wrzuca do pieca. W programie jest też monitoring płazów. Brzmi bardzo naukowo. Co się za tym kryje w praktyce?
1: To połączenie teorii i terenu. Najpierw prezentacja o biologii i ekologii płazów, ich gatunkach, zagrożeniach i metodach ochrony. Potem wyjście w teren, nauka rozpoznawania gatunków w parku i uzupełnianie kart pracy, żeby pokazać, że żaby czy ropuchy to ważny element ekosystemu Doliny Narwi.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Program jest rozpisany na cały rok. Zwiastuny wiosny, jesień w lesie, przygotowania zwierząt do zimy. Jak wygląda taki sezonowy cykl?
1: Zwiastuny wiosny pokazują zmiany w przyrodzie na wiosnę i gatunki budzące się do życia z grami, zabawami, kartami pracy i filmem. Jesień w lesie dotyczy zmian w ekosystemie, ptasich wędrówek i przygotowań do zimy. A przygotowania zwierząt do zimy pokazują, jak różne gatunki radzą sobie z tą porą roku, także w formie gier i zajęć plastycznych.
0: A skoro mowa o zimie, są też ptasia stołówka i zimowym tropem tropy i ślady zwierząt leśnych. To brzmi jak gotowy plan na zimowy dzień w terenie.
1: Ptasia stołówka to przegląd ptaków zimujących w kraju i zasady ich dokarmiania oraz budowy karmnika z zadaniami dostosowanymi do wieku. Zimowym tropem to wyjście do lasu lub na łąkę w poszukiwaniu tropów i śladów, rozpoznawanie odcisków łap i śladów żerowania, co uczy czytania przyrodniczych podpisów.
0: Zimą tropy, wiosną zwiastuny, a latem łąka. W programie jest blok Tajemnice Łąki. Co tam się dzieje?
1: To głównie zajęcia terenowe. Uczestnicy poznają rośliny i zwierzęta łąkowe, zwłaszcza owady, żeby zobaczyć, jak bogate jest życie na pozornie zwykłej łące. Gdy pogoda nie dopisuje, przenosimy się do sali i korzystamy z prezentacji, plansz i zdjęć, ale nadal pokazujemy, że łąka to skomplikowany ekosystem.
0: Wspomniałaś o rezerwacie Kalinowo. Jest osobny blok, czy wiesz, jakie drzewo? To brzmi jak terenowa zagadka.
1: Uczestnicy uczą się rozpoznawać gatunki drzew w rezerwacie Kalinowo. Omawiamy ich rolę w przyrodzie i w życiu człowieka oraz zasady zachowania w lesie. Najpierw są zajęcia z prezentacją i planszami, a potem wycieczka z grą Leśny Detektyw, podczas której trzeba odnaleźć konkretne drzewa i przyjrzeć się liściom, korze i sylwetce.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: W programie pojawia się sporo tematów związanych z konkretnymi gatunkami. Klekotek z Drozdowskiego Gniazda, czajka ptak herbowy EUPKDN. Kto w drzewo stuka? Spotkanie z zającem szarakiem. Po co aż tak schodzić do poziomu pojedynczych gatunków?
1: Bo konkretne gatunki są świetnymi ambasadorami całych siedlisk. Klekotek z Drozdowskiego Gniazda to prezentacja o bocianie białym, połączona ze zwiedzaniem ścieżki zmysłów i obserwacją ptaków w ośrodku rehabilitacji zwierząt. Czajka, ptak herbowy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, pozwala poznać biologię i ekologię czajki, a uczestnicy uzupełniają karty pracy. Kto w drzewo stuka? Dotyczy dzięciołów. a spotkanie ze zającem Szarakiem łączy prezentację multimedialną z zajęciami plastycznymi. Dzięki temu łatwiej zrozumieć wymagania gatunków i potrzebę ochrony ich siedlisk.
0: Jest też blok Ptaki Doliny Narwi i osobno Ptaki Miejskiej Przestrzeni. To dwa różne światy?
1: W dużej mierze tak. Ptaki Doliny Narwi uczą rozpoznawania gatunków charakterystycznych dla parku, ich siedlisk i zagrożeń, często z wyjściem w teren. Ptaki Miejskiej Przestrzeni skupiają się na gatunkach przystosowanych do życia w mieście. Pokazują, jak wykorzystują budynki, parki i z jakimi problemami się mierzą. To uświadamia, że przyroda jest obecna także w zabudowanej części regionu.
0: W programie pojawia się też temat zwierzęta zagrożone wyginięciem. Jak to jest ujęte, żeby nie było tylko listy smutnych faktów?
1: Omawia się wybrane gatunki, między innymi kraskę i wilka oraz przyczyny ich zagrożenia. Wprowadza się pojęcie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako zestawienia gatunków szczególnie narażonych, ale równocześnie pokazuje działania ochronne i to, co każdy może zrobić. Chodzi o budowanie świadomości połączonej z poczuciem sprawczości, a nie tylko przygnębienia.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Wśród tematów jest bobikowe rozterki sercowe. Sama nazwa sugeruje bobra, ale co dokładnie?
1: To zajęcia o biologii i ekologii bobra europejskiego, jego przystosowaniach, budowlach, zwyczajach i wpływie na krajobraz. Tytuł tylko żartobliwie łagodzi poważny temat roli bobra w Dolinie Rzecznej.
0: Jest też blok Nocą w lesie o sowach. To chyba jeden z bardziej tajemniczych tematów.
1: Przedstawiamy sowy występujące

0: ogranicza liczebność wielu gatunków.
1: W programie pojawia się też bosą stopą przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. To brzmi inaczej niż klasyczna lekcja.
0: To quiz przyrodniczy na wielkiej mapie parku. Uczestnik bosą stopą przemierza mapę, rzuca kostką i odpowiada na pytania o przyrodę i zabytki, łącząc naukę z ruchem i zabawą.
1: Na liście jest też blok Gramy w Zielone. Co się za tym kryje?
0: Spotkania oparte na grach i zabawach przyrodniczych. Wielka gra planszowa o parku, leśne koło fortuny, zgaduj zgadula, leśne puzzle. Wiedza jest utrwalana przez rywalizację i współpracę.
1: Wspomniałaś o monitoringu płazów, tajemnicach łąki, ptakach Doliny Narwi. To brzmi jak oferta dla szkół. Jak to jest zorganizowane praktycznie?
0: Wszystkie zajęcia są bezpłatne, dla grup do 25 osób. Mogą odbywać się w siedzibie parku albo w przedszkolu, szkole czy bibliotece.
1: Na koniec ptasia stołówka i przygotowania zwierząt do zimy. Uczą, jak pomagać, ale też jak nie przeszkadzać. Czy to jest mocno akcentowane?
0: Bardzo. Przy dokarmianiu ptaków mówimy o właściwym pokarmie, czystości karmnika i regularności. A w przygotowaniach zwierząt do zimy podkreślamy, że często najlepszą pomocą jest pozostawienie ich w spokoju. Cały program ma uczyć współistnienia z przyrodą, a nie tylko jej podziwiania.
2: SK Łomża News.
3: W Łomży szykuje się długa, kulturalna noc. Od miejskiego szlaku muzeów, galerii i koncertów, po wyjątkowe spotkanie z odległą afrykańską tradycją. A po mieście będzie kursować bezpłatna linia autobusowa.
0: To rozbudowana łomżyńska noc muzeów. Wiele instytucji będzie czynnych do późna, z wyjątkowymi programami, a większość wydarzeń jest bezpłatna lub symbolicznie płatna.
1: Zacznijmy od serca programu. Gdzie warto pojawić się najpierw?
0: Muzeum Północno-Mazowieckie przy ulicy Dwornej 22C. Od godziny 17 do 23 można zwiedzać wystawy stałe oraz czasową, tkaniny i stroje afrykańskie, tradycja i współczesność, za symboliczny 1 zł, a na dziedzińcu zobaczyć dawne maszyny rolnicze i wystawę dawnej prasy.
1: A co w Galerii Sztuki Współczesnej przy ulicy Długiej 13?
0: Od godziny 18 do 23 będzie otwarta wystawa malarstwa Radosława Jastrzębskiego Kurpie, także za 1 zł.
1: W centrum działa też Hala Kultury na Starym Rynku 6.
0: Od godziny 17 zobaczymy wystawę Bez Filtra, młodzieży z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a o godzinie 18 zagra Wojtek Cugowski z bezpłatnym koncertem I dla siebie zacznij żyć.
1: Co przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Długiej 13?
0: Od godziny 14 do 20 przed siedzibą potrwa kiermasz wieczorową porą z wyprzedażą książek.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: A Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe imienia Wagów?
0: Od godziny 16 do 20 będą indywidualne konsultacje genealogiczne Skąd nasz ród? Zwiedzanie gabinetu Janiny i Piotra Bańkowskich oraz sprzedaż wydawnictw z 20% rabatem.
1: W programie jest też Teatr Lalki i Aktora przy Placu Niepodległości 14.
0: Od godziny 14 do 16 teatr zaprasza dzieci i rodziny na mikrowarsztaty 5 minut sławy, a o godzinie 17 pokaże spektakl Obietnica Poranka dla widzów powyżej 16 roku życia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Co z mniejszymi galeriami i Starym Rynkiem?
0: Galeria Ewera i Wajla Art na Starym Rynku 21 od godziny 16 do 22 pokaże wernisaż Kobiece Ogrody, a Galeria pod Arkadami przygotowała warsztaty artystyczne od godziny 18 i oprowadzanie autorskie od godziny 19.
1: A fotografia w wydaniu archiwalnym?
0: Archiwum Państwowe w Białymstoku, oddział w Łomży przy Alei Legionów 36 od godziny 18 do 23 pokaże wystawę Stara fotografia w zasobie łomżyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Białymstoku z konsultacjami genealogicznymi i wykładami o dawnych fotografach.
1: Co z edukacją artystyczną i szkołami?
0: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 1 od godziny 19 do 22 pokaże wystawę prac dyplomowych i zaprosi do artystycznej fotobudki, a Biblioteka Pedagogiczna CEN o godzinie 18 otworzy wystawę Obrazy ze słów, po której o godzinie 20 uczniowie ze szkoły podstawowej w Kuziach wystawią kopciuszka.
1: W programie jest też Stowarzyszenie Czas Rozwoju przy ulicy Długiej 1.
0: Od godziny 16 do 20 odbędą się tam warsztaty tworzenia ekologicznych mydeł, świec, papieru czerpanego oraz prezentacja malarstwa Beaty Przestrzelskiej – Kwiaty.
1: A jeśli ktoś interesuje się historią kościoła?
0: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej przy ulicy Sienkiewicza 8 pokaże wystawę fotografii Gabora Lurinczego In Omnibus Christus, związaną z rocznicą urodzin biskupa Stanisława Stefanka, połączoną ze spotkaniem z autorem i degustacją pączków jak u biskupa.
1: W programie jest też zwiedzanie katakumb.
0: Kościół Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Krzywe Koło 3 udostępni katakumby

0: Od godziny 19 do 23, a o godzinie 20.30 zagra tam Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Filharmonia pojawi się także w Muzeum Diecezjalnym.
0: Muzeum Diecezjalne przy ulicy Giełczyńskiej 20A będzie otwarte od godziny 17 do północy z wystawą Szklane Impresje, ekspozycją o organach piszczałkowych, koncertem uczniów szkoły muzycznej o godzinie 18 i występem Filharmonii o godzinie 22.
1: Czy Noc Muzeów wychodzi poza samo miasto?
0: Lokalna organizacja turystyczna Ziemia Łomżyńska o godzinie 16.30 zaprasza do podziemnego korytarza fortu w Piątnicy, a o godzinie 18 na spacer historyczny po łomżyńskiej starówce, po wcześniejszej rezerwacji.
1: A Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie?
0: Dwór przy ulicy Głównej 38 od godziny 16 do 22 oferuje zwiedzanie, spektakl Spotkanie u Lutosławskich o godzinie 18 oraz karmienie mięsożernych pirani od godziny 19 do 20.
1: Program jest bardzo gęsty, ale dzięki bezpłatnej linii autobusowej łatwiej będzie przeskakiwać między muzeami, galeriami, kościołami, szkołami i fortami.
0: Wystarczy wybrać kilka punktów, sprawdzić godziny, zarezerwować miejsca tam, gdzie trzeba i przygotować się na jedną z najbardziej różnorodnych nocy w roku w Łomży i regionie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak Łomżyńska Noc Muzeów ożywia całe miasto, to teraz przyjrzyjmy się bliżej jednej z jej najciekawszych odsłon.
0: To część międzynarodowego fenomenu, który narodził się w Berlinie pod koniec lat 90. Dziś uczestniczy w nim ponad 120 miast, a idea jest jedna – wyciągnąć kulturę z codziennej rutyny i uczynić ją bardziej dostępną i zaskakującą.
1: Na tym tle pojawia się Łomża. Może nie ma tylu muzeów co stolice, ale ma kameralność i możliwość intensywnego przeżycia wystawy. W tym roku szczególnie ważna jest jedna ekspozycja, bo Noc Muzeów to ostatnia szansa, by ją zobaczyć.
0: To wystawa Tkaniny i stroje afrykańskie, tradycja i współczesność ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Pokazuje tradycyjne i współczesne tkaniny z różnych regionów Afryki, jako opowieść o technikach, symbolice, codzienności i święcie.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Brzmi jak podróż na inny kontynent bez wychodzenia z miasta. Co konkretnie można tam zobaczyć? Bo tkaniny brzmią ogólnie, a tu chodzi chyba o coś bardzo namacalnego.
0: W centrum są tkaniny z Afryki Zachodniej i Południowej. Słynne kente z Gany, intensywnie kolorowe pasy o geometrycznych wzorach oraz bogolany z Mali, barwione gliną i roślinami, z wzorami, które opowiadają historię i niosą symbole.
1: Czyli to nie tylko dekoracja, ale tekstylny język. Wspomniałaś też o tkaninach barwionych indygo. Ten głęboki niebieski ma tu szczególną rolę?
0: Indygo w Afryce wymaga czasu, wiedzy i cierpliwości. Tkaniny z Mali, barwione indygo, mają bogate wzory tworzone przez wiązanie materiału lub nakładanie past chroniących fragmenty przed zabarwieniem. Powstają kompozycje pełne kontrastów, które w Łomży można oglądać z bliska.
1: Do tego dochodzą aplikacje z Beninu i gotowe stroje. To już cały wizualny świat, a nie tylko kawałki materiału.
0: Są ubiory codzienne i odświętne, różnych grup etnicznych. Stroje ludu Hausa z Nigru i Nigerii, ubrania Fulbe z Nigru i Mali, moda Amhara z Etiopii, a także stroje Bamana z Mali oraz Herero z Namibii i Botswany, pokazujące spotkanie tradycji z wpływami kolonialnymi i współczesną modą.
1: To pokazuje, że za każdym krojem i kolorem stoi historia. Zastanawia mnie sam proces powstawania tych tkanin, bo w Europie tkactwo kojarzy się raczej z zajęciem kobiet, a tu jest inaczej.
0: W wielu regionach Afryki przy krosnach pracują głównie mężczyźni, którzy tworzą pasy tkaniny i pilnują rytmu wzoru. Kobiety odpowiadają za farbowanie włókien i materiałów, za receptury barwników i kolejne etapy pracy. To wspólne dzieło, w którym precyzja spotyka się z wiedzą o kolorach.
1: Czyli każda tkanina jest efektem współpracy, co dobrze pasuje do idei Nocy Muzeów, gdzie spotykają się różne światy, lokalna społeczność Łomży i odległe kultury. Ta wystawa to raczej spojrzenie w przeszłość czy w teraźniejszość.
0: Pokazuje, że produkcja tkanin i strojów w Afryce jest dynamiczna. Zmieniały się techniki, wzory i materiały pod wpływem religii, handlu i mody, a także zmieniającej się roli kobiet. Tradycja nie znika, tylko się przekształca.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. to warto wiedzieć.
1: Wspomniałaś o materiałach. W Europie myślimy o jedwabiu, lnie, wełnie. A jak to wygląda w Afryce? Co jest podstawą tkanin, które można zobaczyć w Łomży?
0: Podstawowym surowcem jest bawełna. Lekka i idealna na ciepły klimat, a przy tym świetna do barwienia i zdobienia. W niektórych rejonach używa się też wełny wielbłądziej i koziej, które lepiej chronią przed chłodem, oraz rafii z liści palmowych, dającej zupełnie inną fakturę. Na wystawie w Łomży widać, jak te materiały wpływają na wygląd i funkcję stroju.
1: I tu wchodzimy w narzędzia, bo tkanina nie powstaje z niczego. Co dokładnie pokazuje łomżyńska wystawa w tej części?
0: Są narzędzia do obróbki bawełny i wełny oraz do produkcji i zdobienia tkanin. Na przykład rzeźbione uchwyty do szpul z warsztatów z Mali i Wybrzeża Kości Słoniowej. Użytkowe, a jednocześnie małe dzieła sztuki. Obok nich stemple z symbolami Adinkra z Gany, którymi nanosi się znaki na tkaninę. Każdy symbol ma znaczenie. Mądrość, odwaga, wspólnota, pamięć o przodkach. Ubranie staje się nośnikiem wartości i historii.
1: Czyli ktoś dosłownie nosi na sobie opowieść o swoim życiu, rodzinie, wierze. W kontekście Łomży to może być inspirujące, bo tu też są tradycje tkackie, hafty, wzory ludowe. Spotkanie z afrykańskimi tkaninami uruchamia refleksję, jak różne kultury używają materiału i koloru do opowiadania o sobie.
0: Dokładnie. Noc muzeów w Łomży staje się dzięki tej wystawie czymś więcej niż nocnym zwiedzaniem. To moment, gdy lokalna społeczność może spojrzeć na własne dziedzictwo przez pryzmat innej kultury, porównać stroje odświętne, rolę wzorów, wpływ globalnych trendów i zobaczyć, że potrzeba wyrażania siebie przez ubiór jest uniwersalna.
1: A do tego dochodzi festiwalowy klimat. Noc muzeów to nie tylko wystawy, ale też koncerty, warsztaty, scenki, poczęstunki. W Łomży coraz częściej chodzi o to, by muzeum było miejscem spotkania, a nie tylko oglądania.
0: Właśnie. Instytucje kultury otwierają się szerzej niż zwykle. Czasem pokazują na co dzień zamknięte przestrzenie, proponują oprowadzanie z kuratorem, warsztaty, możliwości dotknięcia materiałów i spróbowania prostych technik zdobniczych. Dzięki temu muzeum przestaje być miejscem, do którego wchodzi się z dystansem.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: W przypadku tej wystawy w Łomży dochodzi jeszcze jeden ważny element. To jest ostatnia szansa, żeby ją zobaczyć. Noc muzeów staje się więc nie tylko świętem, ale też pożegnaniem z ekspozycją, która była oknem na Afrykę w lokalnym muzeum.
0: Wystawy czasowe mają swój rytm. Przyjeżdżają, zostają na kilka miesięcy, a potem jadą dalej. W przypadku tkanin i strojów afrykańskich ta ostatnia noc ma szczególny ciężar. Kto nie zdążył wcześniej, ma jeszcze jedną okazję, żeby wejść w ten świat kolorów, faktur i historii.
1: Warto podkreślić, że takie wystawy wymagają współpracy między muzeami, transportu delikatnych obiektów, odpowiednich warunków przechowywania. Fakt, że kolekcja z Muzeum Narodowego w Szczecinie trafiła do Łomży, pokazuje, że lokalne instytucje kultury potrafią podjąć się ambitnych projektów.
0: I to jest sygnał dla mieszkańców regionu, że nie trzeba jechać do największych miast, żeby zobaczyć coś wyjątkowego. W mniejszym mieście łatwiej o rozmowę z kuratorem i spokojne obejrzenie eksponatów bez tłumu. Można naprawdę zatrzymać się przy każdym obiekcie i zadać pytanie.
1: A pytań może być sporo. Na przykład o to, jak religia wpływa na wzory na tkaninach, jak handel zmieniał dostępność barwników, czy jak rola kobiet w społeczeństwach afrykańskich przekłada się na to, kto projektuje stroje i co jest modne. To są tematy, które wykraczają daleko poza sam materiał, a zaczynają się od spojrzenia na kawałek kolorowej tkaniny.
0: Na tym polega siła dobrze przygotowanej wystawy. Z pozoru ogląda się tylko przedmioty, ale za każdym stoi opowieść o ludziach i ich codzienności. W przypadku Afryki ważne jest też przełamywanie stereotypów. Taka ekspozycja pokazuje bogactwo i różnorodność kultur, ich własne tradycje i sposoby wyrażania piękna.
1: I to wszystko staje się częścią Nocy Muzeów w Łomży. W skali Europy to jedno z wielu wydarzeń, ale lokalnie może być bardzo ważnym momentem, który łączy globalne z lokalnym i pokazuje, że muzeum to żywa przestrzeń dialogu, a nie tylko magazyn starych rzeczy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Noc muzeów zmienia sposób myślenia o czasie. Zwykle instytucje kultury działają w ciągu dnia, a noc kojarzy się z czymś zupełnie innym. Tymczasem w tę jedną noc muzea i galerie otwierają się na inny rytm. Ludzie wychodzą z domów, spacerują po mieście, zaglądają w miejsca, które na co dzień mijają w pośpiechu. To tworzy atmosferę sprzyjającą skupieniu i spontanicznym odkryciom.
1: W dużych miastach ten nocny rytm jest już dobrze znany, ale w Łomży mniejsza skala może być atutem. Zamiast gonić z mapą po kilkudziesięciu miejscach, można skupić się na kilku wybranych, na przykład właśnie na afrykańskich tkaninach i przeżyć je naprawdę intensywnie.
0: Tym bardziej, że wystawa Tkaniny i stroje afrykańskie oferuje wiele poziomów odbioru. Miłośnicy mody zobaczą inspiracje dla współczesnych projektów, pasjonaci historii, dawne techniki i szlaki handlowe, a osoby patrzące przez pryzmat sztuki docenią kompozycje kolorystyczne i rytmy wzorów. Kto po prostu szuka czegoś pięknego, wyjdzie z głową pełną obrazów.
1: I to wszystko w ramach jednej nocy, która w kalendarzu Łomży zaczyna mieć swoje stałe miejsce. Noc muzeów staje się momentem, kiedy miasto inaczej oddycha, a ulice prowadzą także do muzeów i galerii. W tym roku jednym z najważniejszych adresów jest właśnie miejsce, gdzie można jeszcze raz wejść w świat afrykańskich tkanin, zanim wystawa pojedzie dalej.
0: Warto z tego skorzystać, bo takie spotkania z inną kulturą poszerzają perspektywę. Pokazują, że świat jest większy niż własne podwórko, a jednocześnie wszędzie ludzie mierzą się z podobnymi pytaniami. Jak ubrać się, by wyrazić siebie? Jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Jak zachować to, co ważne, a jednocześnie otworzyć się na zmiany? Afrykańskie tkaniny i stroje w Łomży są jedną z odpowiedzi na te pytania.
1: Noc muzeów w Łomży pokazuje, że nawet w niewielkim mieście można doświadczyć czegoś o europejskim i światowym wymiarze. Z jednej strony jest lokalne muzeum i konkretna przestrzeń, z drugiej zbiory z dużej narodowej instytucji, wielowiekowa tradycja afrykańskiego tkactwa i globalne procesy, takie jak handel czy zmiany społeczne. Wszystko to spotyka się w jednym miejscu i czasie.
0: A kluczem do tego spotkania jest ciekawość świata i innych sposobów myślenia o stroju, kolorze i codzienności. Wystawa Tkaniny i stroje afrykańskie, tradycja i współczesność w Łomży pokazuje to w sposób atrakcyjny i przemyślany. W jednej sali spotykają się różne tkaniny, barwniki roślinne, stemple adinkra, rzeźbione uchwyty do szpul oraz stroje wielu afrykańskich społeczności, tworząc opowieść, która zostaje w pamięci na długo po wyjściu z muzeum.
2: SK Łomża News.
1: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie często nazywany jest perłą w koronie województwa podlaskiego i świetnie pokazuje nie tylko historię, ale też wciąż żywą kulturę Kurpiów. Co sprawia, że to miejsce jest aż tak wyjątkowe?
0: Przede wszystkim historia i autentyczność. Skansen powstał jako Muzeum Kurpiowskie 19 czerwca 1927 roku. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce, mocno zakorzenione w kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
1: Czyli nie współczesna stylizacja, tylko miejsce, które samo stało się częścią historii. Kto je stworzył?
0: Adam Chętnik, etnograf i pasjonat kurpiowszczyzny. Gromadził narzędzia, wyposażenie domów i przedmioty codziennego użytku Kurpiów. Zbiory liczyły około 3000 eksponatów, głównie z jego prywatnych zasobów.
1: 3000 obiektów z prywatnej kolekcji robi wrażenie, ale II wojna światowa była dla tego miejsca dramatem. Co zostało po tamtym pierwszym muzeum?
0: Muzeum, podobnie jak Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzęki pni kilkusetletnich drzew bartnych i brama z kłód sosnowych od strony rzeki. Materialne świadectwo ciągłości i dowód, że idea ochrony kurpiowskiego dziedzictwa przetrwała.
1: Po wojnie trzeba więc było zaczynać niemal od zera. Jak skansen wrócił do życia?
0: Odbudowę rozpoczęto w 1956 roku. Po wystawie rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję Zagrody Kurpiowskiej, udostępnioną zwiedzającym w 1958 roku. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski, pokazujący znaczenie pszczół, miodu i bartnictwa.
1: Od jednej zagrody do dużego skansenu, który znamy dziś. Kiedy nastąpił przełom w rozwoju?
0: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita z resztkami średniowiecznego zamku. To dało przestrzeń do rozbudowy. Przenoszono kolejne budynki z kurpiowskiej Puszczy Zielonej, tworząc obraz żywej wsi z przełomu wieków.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Kiedy dziś ktoś przyjeżdża do Nowogrodu, widzi duży, uporządkowany teren. Jak to wygląda w liczbach i w przestrzeni? Te budynki to oryginały czy współczesne rekonstrukcje?
0: Skansen zajmuje około 3,5 hektara. Jest tu 23 oryginalne budynki mieszkalne i gospodarcze z kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz kilkadziesiąt obiektów małej architektury. Wszystkie są konstrukcji zrębowej, pochodzą od końca XVIII do pierwszej połowy XX wieku i zostały przeniesione z terenu Puszczy Zielonej, więc widać, jak przez ponad 100 lat zmieniało się drewniane budownictwo ludowe.
1: A te słynne kurpiowskie ozdoby i stroje? Co można wypatrzyć, spacerując między zagrodami i wchodząc do chat?
0: Misternie wycinane szczyty chat, dekoracyjne śparogi i nadokienniki, spichlerze z podcieniami na kamieniach lub grzybkach. W środku stroje kurpiowskie, rzeźba ludowa, wycinanki, dawne izby z meblami i dekoracjami ścian, które pokazują świat oparty na pracy, religijności, więziach rodzinnych i przywiązaniu do przyrody.
1: No właśnie, przyroda. Skansen leży w wyjątkowym miejscu. Jak położenie wpływa na odbiór tego miejsca?
0: Znajduje się na wysokiej skarpie nad Narwią, naprzeciw ujścia Pisy. Można oglądać zabytkowe budynki, rzekę i w oddali Puszczę Zieloną, a ze wzgórza Ziemowita, z resztkami średniowiecznego zamku, rozpościera się panorama łącząca historię, krajobraz i kulturę.
1: Czyli średniowieczny zamek, wiejskie chaty, barcie i rzeka w jednym kadrze. Jaką rolę pełnią dziś barcie i dział bartniczo-pszczelarski?
0: Przypominają, że zanim powstały pasieki, miód pozyskiwano z barci w pniach drzew. W skansenie widać tradycyjne barcie i późniejsze ule, co pokazuje rozwój bartnictwa, jednego z głównych zajęć Kurpiów, oraz opowiada o relacji człowieka z przyrodą i znaczeniu pszczół.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Skansen to nie tylko statyczne ekspozycje. W sezonie letnim teren ożywa zupełnie inaczej. Co wtedy dzieje się między tymi chatami i spichlerzami?
0: Organizowane są letnie imprezy folklorystyczne z zespołami ludowymi, śpiewem, tańcem, tradycyjnymi strojami i pokazami rzemiosł. Skansen staje się miejscem, gdzie kultura kurpiewszczyzny jest wciąż praktykowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
1: Jak skansen wpisuje się w szerszy obraz regionu, nie tylko jako atrakcja?
0: To muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chroni zabytki, edukuje i pokazuje, skąd biorą się lokalne tradycje i jak wyglądało dawne życie, łącząc historię, krajobraz i współczesność regionu.
1: Od prywatnej kolekcji Adama Chętnika przez wojenne zniszczenia po odbudowę. To miejsce przeszło długą drogę. Co jest w nim najbardziej symboliczne?
0: Połączenie trwania i zmiany. Z jednej strony ocalały od wojny odrzynki pni drzew bartnych i stara brama z kłód sosnowych, z drugiej rozległy skansen z 23 budynkami i letnimi imprezami. To dowód, że zniszczone dziedzictwo można odbudować i nadać mu nowe życie, wciąż zakorzenione w kurpiowskiej tradycji.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części zajrzeliśmy już do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to teraz posłuchajcie, jak ta kultura naprawdę żyje. Mowa o Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, gdzie można jej dotknąć, posmakować i ubrudzić się mąką.
0: To nie jest zwykłe muzeum zza szyby. Skansen to kilkanaście drewnianych chałup, budynków gospodarczych i dawnych warsztatów z przełomu XVIII i XX wieku, ustawionych tak, by przypominały prawdziwą wieś.
1: Czyli zamiast korytarzy i tabliczek mamy spacer po dawnej osadzie?
0: Dokładnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około półtorej godziny. Obejmuje wnętrza domów i ekspozycję stałą, a przy okazji opowieści o codziennym życiu Kurpiów, obrzędach, wierzeniach, pracy, strojach i jedzeniu.
1: Ale na samym zwiedzaniu się nie kończy. W Nowogrodzie można też wziąć udział w różnych warsztatach.
0: I to jest największa siła skansenu. Są zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, taneczne, a nawet pszczelarskie, dopasowane do wieku i zainteresowań grup.
1: Brzmi jak katalog marzeń nauczyciela. Zacznijmy od tych smakowitych rzeczy. Co to są byśki i nowelatko?
0: To tradycyjne kurpiowskie pieczywo obrzędowe. Byśki to figurki z ciasta w kształcie zwierząt czy ludzi, wypiekane na przełomie roku. A nowelatko to specjalny wypiek na powitanie nowego roku, mający przynieść pomyślność. Na warsztatach uczestnicy przygotowują ciasto, formują własne figurki i po godzinie zabierają je ze sobą.
1: Czyli prawdziwe ugniatanie i lepienie, a do tego symbolika z kalendarzem świąt i życzeniami urodzaju.
0: Tak, bo za prostym wypiekiem stoi cała opowieść o wartościach i wierzeniach. Dzisiaj to także świetna zabawa i sposób, by tę opowieść zrozumieć.
1: A fafernuchy? Nazwa jak z bajki.
0: To kurpiowskie ciasteczka z marchwią. Na godzinnych warsztatach uczestnicy uczą się przygotowywać ciasto, formować i wypiekać, a przy okazji poznają historię tego przysmaku.
1: Czyli można wyjść ze skansenu i mądrzejszym, i najedzonym.
0: Zdecydowanie, choć celem jest przede wszystkim edukacja. A przez żołądek najłatwiej trafić do wyobraźni.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Oprócz jedzenia kurpie słyną też z niezwykłych dekoracji. W skansenie są warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły i z piór, jak te, które kiedyś wisiały pod sufitem w dawnych izbach.
0: To bardzo charakterystyczny element kurpiowskiego wystroju. Kwiaty zdobiły domy, tak zwane święte kąty i kapliczki. Na warsztatach uczestnicy uczą się tradycyjnych wzorów, doboru kolorów, formowania płatków i zabierają swoje kompozycje jako pamiątkę.
1: To też świetny sposób, żeby zobaczyć, jak kiedyś radzono sobie bez gotowych ozdób ze sklepu, robiąc wszystko samemu, z tego, co było pod ręką.
0: I przy okazji widać, że kurpiowska estetyka nie była przypadkowa. Kolory, kształty i rozmieszczenie dekoracji tworzyły bardzo rozpoznawalny styl.
1: Skoro jesteśmy przy sztuce, nie można pominąć wycinanki kurpiowskiej. Wiele osób zna ją z obrazków, ale mało kto próbował samodzielnie coś wyciąć.
0: Na warsztatach uczestnicy poznają techniki wycinania z papieru, uczą się składać kartkę i prowadzić nożyczki, aby powstały symetryczne wzory z motywami roślinnymi, zwierzęcymi czy scenami z życia codziennego. Każdy tworzy własną kompozycję i zabiera ją ze sobą.
1: I nagle okazuje się, że to, co wygląda na łatwe, wymaga sporej wprawy.
0: Dlatego prowadzący pomagają i podpowiadają, tak aby każdy poczuł kontakt z żywą tradycją, a nie tylko z muzealnym eksponatem.
1: W ofercie są też warsztaty pszczelarskie, czyli połączenie biologii, historii i degustacji.
0: Uczestnicy poznają życie w ulu, tradycyjne metody pracy pszczelarza, obserwują go przy pracy w bezpiecznych warunkach, degustują miód i rozmawiają o jego właściwościach prozdrowotnych.
1: To pokazuje, jak bardzo kurpie byli związani z lasem, naturą i tym, co dawało im utrzymanie.
0: Pszczelarstwo, a wcześniej bartnictwo, było ważną częścią kurpiowskiej gospodarki. Dziś, dzięki takim warsztatom, widać ciągłość tej tradycji i to, że miód to efekt złożonej pracy ludzi i owadów, a nie tylko produkt na półce.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Wspomniałaś, że oferta skansenu jest elastyczna. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto może z tego skorzystać i w jakich grupach?
0: Skansen kieruje swoją ofertę do grup zorganizowanych. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalnie od 25 do 30, w zależności od zajęć. Dzięki temu prowadzący mogą poświęcić uwagę każdemu, a jednocześnie tworzy się dobra atmosfera wspólnej pracy.
1: Czyli mogą to być klasy szkolne, przedszkolaki, seniorzy, ale też grupy integracyjne z zakładów pracy.
0: Tak, oferta jest przygotowana dla najmłodszych i dla osób starszych. Warsztaty dobiera się do wieku i możliwości. Dla dzieci pieczenie byśków czy robienie kwiatów z bibuły. Dla młodzieży wycinanka i pszczelarstwo. Dla dorosłych pełen pakiet połączony ze zwiedzaniem. To świetna forma integracji międzypokoleniowej.
1: A jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
0: Tak, skansen organizuje ognisko na otwartym terenie przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.
1: Brzmi jak gotowy scenariusz na całodniowy wyjazd. Zwiedzanie, warsztaty, ognisko, wszystko w jednym miejscu, mocno osadzonym w lokalnej tradycji.
0: I właśnie o to chodzi. To nie jest przypadkowa atrakcja, tylko konsekwentnie budowana przestrzeń do poznawania kultury kurpiowskiej, tradycyjnego życia codziennego, rzemiosł i obrzędów w ciągu roku.
1: Ta żywa kultura objawia się też w dużych wydarzeniach, jak Niedziela Świętego Rocha, festyn, który stał się jedną z najważniejszych imprez plenerowych w regionie.
0: Niedziela Świętego Rocha to kurpiowski festyn rodzinny, z rękodziełem, warsztatami, muzyką i zabawą na świeżym powietrzu. Odbywa się w sierpniu, a w 2022 roku po raz pierwszy zorganizowano go już przez Skansen jako samodzielną instytucję kultury województwa podlaskiego.
1: Czyli symboliczny początek nowego etapu Skansenu i od razu duże święto kultury kurpiowskiej.
0: Tak, bardzo świadomie zaprojektowane. Zapraszani są wybitni twórcy ludowi. Mistrzowie wycinanki, koronki, rzeźby, obróbki bursztynu, wypieków obrzędowych, garncarstwa. Można kupić ich pracę, zobaczyć jak powstają i porozmawiać z samymi twórcami.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: W 2022 roku pojawił się nowy element. Otwarte kurpiowskie spotkania śpiewacze z udziałem mistrzów. To musiało robić ogromne wrażenie.
0: To było bardzo ważne, bo śpiew tradycyjny jest jednym z najbardziej delikatnych elementów dziedzictwa. Łatwo go utracić, jeśli nie jest praktykowany. W Nowogrodzie wystąpiły grupy mężczyzn i kobiet z Myszyńca, Zawad, Zbójnej i Nowogrodu, śpiewając tradycyjne pieśni i przyśpiewki w naturalnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie formie.
1: I do tego pokazy wspinania się na drzewa bartne przy pomocy leziwa. To już brzmi jak żywa lekcja dawnego bartnictwa.
0: Pokazy prowadziło bractwo bartne Fratrum Melicidarum z Augustowa. Bartnicy demonstrowali, jak przy użyciu leziwa, specjalnej pętli z liny lub pasa, wspinano się na wysokie pnie, aby dostać się do barci. To bardzo widowiskowe i wymagające odwagi.
1: Czyli nie tylko śpiew i rękodzieło, ale też pokaz dawnej, dość ekstremalnej pracy w lesie.
0: Dokładnie. Na scenie głównej pojawiały się zespoły z żywą muzyką instrumentalną, nawiązującą do folkloru kurpiowskiego. Między innymi kurpianka z Kadzidła i kapela kurpiowska gminy Łomża, które od lat dbają o tradycyjne melodie, tańce i stroje.
1: W programie znalazł się też akcent solidarności z Ukrainą, występ ukraińskiego zespołu folklorystycznego Dobryna.
0: To pokazuje, że święto kultury kurpiowskiej nie jest zamknięte na inne tradycje. Obok lokalnych zespołów wystąpili także uczestnicy Szkoły Tradycji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, przyjęci gromkimi brawami.
1: Gościem głównym był Adam Struk, znany z pracy z muzyką tradycyjną.
0: Wraz z zespołem zaprezentował program łączący szacunek do źródeł z własną interpretacją, pokazując, że muzyka tradycyjna może być atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy, jeśli jest wykonywana z pasją i świadomością kontekstu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Obok sceny głównej znalazła się też wystawa zdjęć. Jedno z ciekawszych ujęć przedstawiało pracownię Bolesława Olbrysia, jednego z ostatnich budowniczych instrumentów ludowych na Kurpiach.
0: To bardzo symboliczna postać. Bolesław Olbryś był mistrzem w budowaniu tradycyjnych instrumentów, a jednocześnie dziadkiem obecnego radnego województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Na zdjęciach można było zobaczyć jego warsztat, narzędzia i instrumenty w różnych fazach powstawania.
1: A w tle całego festynu muzycy, którzy chodzili między stoiskami i grali, tworząc niesamowity klimat.
0: Skoczne oberki i kołyszące okrąglaki rozbrzmiewały z harmonii pedałowych, na których grali między innymi Ryszard Maniurski, Grzegorz Chorążewicz i Dawid Sutkowski. Wystąpiła także kapela Miód na serce, dzięki czemu festyn stał się żywą przestrzenią, w której muzyka towarzyszyła ludziom na każdym kroku.
1: Niedziela Świętego Rocha to coś więcej niż zwykły festyn.
0: To święto kultury kurpiowskiej i hołd oddany Kurpiowszczyźnie, a zarazem symbol nowego etapu w funkcjonowaniu skansenu pod skrzydłami województwa podlaskiego. Dla organizatorów to ogromna dawka nadziei, a dla uczestników dowód, że tradycja może być żywa i atrakcyjna.
1: Z jednej strony codzienna oferta, zwiedzanie, warsztaty, ognisko nad rzeką. Z drugiej wielkie święto, gdzie spotykają się śpiewacy, rzemieślnicy, muzycy, pszczelarze i twórcy instrumentów.
0: I wszystko to w Nowogrodzie, w Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, które łączy funkcję muzeum z rolą centrum żywej kultury. To miejsce, gdzie można zobaczyć dawną wieś, ale też samemu coś upiec, wyciąć, ulepić, zaśpiewać czy zatańczyć, dzięki czemu Kurpie trwają w doświadczeniu kolejnych pokoleń.
2: Eska Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem radia Eska Łomża. Marta Żałowska, zapraszam. To ostatnia w Łomży podstawówka, która nie ma pełnowymiarowej hali sportowej, ale teraz ma się to zmienić. Jest przetarg na budowę sali sportowej przy SP4, sali od lat wyczekiwanej przez społeczność szkoły, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Łomży, Marcin Piotrowski.
4: Zaczniemy od najnowszej informacji, od dobrej informacji dla całej szkoły, przede wszystkim uczniów, ale myślę, że dla całej społeczności. SP4. Miasto w tym tygodniu ogłosiło przetarg na wykonanie, na budowę sali sportowej. Chyba możecie powiedzieć, że w końcu.
5: Bardzo długo czekaliśmy. Jest to wyczekiwana inwestycja przez całą naszą społeczność, wszystkich naszych uczniów, zawodniczek, zawodników. Myślę, że to jest inwestycja, która zmieni bardzo mocno strukturę tego, jak będziemy prowadzili zajęcia wychowania fizycznego, treningi. Pozwoli w taki godnych warunkach prowadzić lekcje, ale też i dodatkowe zajęcia. Wiadomo, że oprócz tego, że powstanie sama hala sportowa, powstanie jeszcze całe zaplecze, które będzie znacznie polepszać warunki naszej szkoły. Będą szatnie, będą sale fitness, siłownie, sale lekcyjne, więc jest dużo, dużo różnych nowych pomieszczeń, które będą wykorzystywane przez naszą szkołę.
4: Czy dzieciaki rzeczywiście odczuwają brak tej pełnowymiarowej hali sportowej?
5: Myślę, że tak. Nasze dzieci są pełne pasji, zaangażowania i one chciałyby móc rozwijać swoje umiejętności, swoje talenty. Nie ukrywajmy, też widzą warunki w innych szkołach, widzą warunki w innych miastach i jeżdżą czy na obozy sportowe, czy na turnieje i tak trochę czasami ze zdrością obserwujemy to, w jakich warunkach mogą ćwiczyć nasi koledzy, koleżanki z innych szkół. Wiadomo, nasze dzieci też chciałyby mieć takie warunki u siebie i bardzo bardzo długo na nie czekają. Myślę, że jesteśmy już niedługo, będzie ta hala i jesteśmy już tak naprawdę blisko tej realizacji. Z racji tego, tak jak Pani wspomniała, ogłoszonego przetargu na budowę, za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować Panu Prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu oraz jego zastępcom, Panu Andrzejowi Stypułkowskiemu i Panu Piotrowi Serdyńskiemu za ogłoszenie tego przetargu, za doglądanie tej sprawy, za zainteresowanie się tą sprawą, która jest dla nas bardzo ważna.
4: Myśli Pan, że dojdzie w tym roku do wbicia tej pierwszej łopaty? No bo zapowiedzi są takie, że ta inwestycja może ruszyć jeszcze właśnie w tym roku.
5: Nie śmiałbym w ogóle myśleć inaczej. No ja jestem pełen takiej nadziei, że już w tym roku zobaczymy pierwsze maszyny budowlane tutaj na naszym terenie i że ta pierwsza symboliczna łopata zostanie wbita i że zacznie się ta budowa. Wiadomo, jak zaczniemy, to prędzej czy później ta hala już powstanie i dlatego bardzo czekamy z niecierpliwością na te prace budowlane. Bardzo liczę na to, że do tego przetargu przystąpią firmy, które będą chciały wykonać tą inwestycję i już na początku czerwca będziemy mogli się pochwalić, że miasto wybrało wykonawcę i te prace budowlane będą miały miejsce już w tym roku.
4: Jak w tej chwili wyglądają lekcje WF-u? Czy one się odbywają tylko na tej sali sportowej, którą tutaj mamy, czy też właśnie na korytarzach? Jak to też bywa?
5: Dzisiaj jest taki fajny dzień, że pani dyrektor może też sobie zaobserwować, że mamy bardzo dobrą pogodę i możemy z tymi dzieciakami wyjść na podwórko. Mamy jakby tutaj już zagospodarowane przestrzeń w postaci placu zabaw, zewnętrznej siłowni. Mamy też takie miejsce rekreacyjne, które nazywało się w budżecie obywatelskim Szare na Zielone. Wymieniliśmy takie starą nawierzchnię na nową. Mamy teraz zieloną trawę, mamy altany, mamy ławeczki, mamy miejsca do spacerów, ale miejsce też również do ćwiczeń. I teraz, gdy jest już cieplej, możemy wychodzić na te miejsca i tam spędzać czas oraz prowadzić zajęcia wychowania fizycznego. Niemniej jednak w sezonach zimowych, jesiennych, no niestety lekcje w naszej szkole odbywają się na korytarzach. Jak Państwo wiedzą, no, te korytarze są bardzo małe. Często no, nie spełniają takich wymogów, nie spełniają oczekiwań i po prostu musimy dostosowywać te zajęcia do miejsca, w którym ćwiczymy. Dzieciaki, no wiadomo, są pełne energii, zaangażowania, chciałyby biegać, krzyczeć, chciałyby te swoje emocje pokazywać, tak? No wiadomo, jeżeli jest to lekcja na korytarzu, mamy z boku sale lekcyjne, odbywają się lekcje i to wszystko jest jak gdyby utrudnione. No od wielu lat tak pracujemy, no to jest dla nas ogromna bolączka. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim w dzisiejszych czasach, żeby młodzież bardziej się angażowała, żeby tej aktywności fizycznej było jak najwięcej. No i do tego właśnie potrzebujemy tych takich godnych warunków. Tym bardziej, że no trzeba podkreślić, że jesteśmy ostatnią szkołą w Łomży, która nie ma sali gimnastycznej. Tak naprawdę wszystkie szkoły już mają swoją salę gimnastyczną. My jeszcze jej nie mamy, ale no jestem pełen nadziei, że już w tym roku rozpocznie się jej budowa.
4: Nowa hala sportowa, nowa infrastruktura sportowa. Może w ogóle też dzieciaki zachęcić do tej aktywności fizycznej, no bo wiemy, że no jest czasem problem z tą chęcią do ćwiczeń, więc właśnie taka nowość, coś nowego może chyba być taką zachętą.
5: Oczywiście, przede wszystkim to polepszy całą ofertę szkoły, tak, dla dzieci, ponieważ oprócz samego boiska, jak już wcześniej wspominałem, będzie sala do fitnessu, będą sale do sztuk walki, będzie siłownia, to będą kompletnie nowe pomieszczenia, wyposażone, spełniające wszystkie wymogi i jak gdyby, no wiadomo, że w dzisiejszych czasach jednak no, potrzebujemy już tych warunków na innym poziomie, tak? No, dzieci jednak ciągnie do tego, co nowe, ładne, gdzie mogą w sposób przede wszystkim bezpieczny ćwiczyć i uprawiać sport. Jestem przekonany, że będzie nam dużo łatwiej pozyskiwać nowych uczniów, ale też i nowe zawodniczki do klubu, bo dużo łatwiej jest jak gdyby ściągnąć zawodniczkę gdzieś z Polski, która przyjedzie. No, pierwszą sprawą, którą ta zawodniczka jak gdyby się interesuje, to są warunki, w jakich będzie ćwiczyła. Wiadomo, że jest klub, że są sukcesy, no ale ona też chciałaby w dobrych warunkach ćwiczyć. No i wiadomo, że to będzie jednym z kluczowych warunków, żeby przyjść do Łomży, a wiadomo, mamy w planach budowę drużyny seniorskiej w koszykówce kobiet, więc no musimy mieć już te warunki takie, które będą przyciągały do Łomży. No do tej pory gdzieś nam te dzieci wypływały na zewnątrz, widząc lepsze ośrodki gdzieś w Polsce, natomiast teraz naszym zadaniem jest zbudować takie warunki, żeby to właśnie ściągać tą młodzież utalentowaną właśnie do naszego miasta. Rozmowy o tym już trwają od kilku lat. Gdzieś tam pojawił się pomysł i tutaj z panem prezydentem rozmawialiśmy o tym, żeby jednak powstała drużyna złożona z naszych wychowanek, które od lat jak gdyby kończą naszą szkołę, idą do szkół średnich lub do później na uczelnie i chcielibyśmy, żeby one też dalej swoje talenty rozwijały w Łomży, żeby też promowały nasze miasto, naszą szkołę, nasz klub. Wiem, że pan prezydent zdeklarował wsparcie w tej kwestii. My jak najbardziej też widzimy potrzebę tutaj i miejsce na to, żeby właśnie w Łomży powstała taka seniorska drużyna, bo jeśli chodzi o sport kobiet, nie ma tego za dużo w Łomży i chcielibyśmy właśnie tutaj tą...
4: Może talenty odchodzą gdzie indziej.
5: Dokładnie, tak ma, oczywiście ma pani rację. Chcielibyśmy, żeby te nasze talenty zostawały, żeby te dzieci rozwijały się w Łomży, ale też żebyśmy, to podkreślam, przyciągali inne zawodniczki oraz utalentowane dzieci do nas do Łomży.
4: W ostatnim czasie do szkoły trafił też defibrylator AED. No właśnie. Czujecie się troszeczkę bezpieczniej? Czy w ogóle w szkole miały miejsce jakieś krytyczne sytuacje, w której ten sprzęt właśnie wcześniej by się przydał?
5: Na szczęście nie mieliśmy jeszcze takich trudnych sytuacji, natomiast nigdy nie wiemy, kiedy może taka sytuacja się wydarzyć i ten defibrylator na pewno sprawia, że czujemy się bardziej komfortowo, bezpieczniejsi i wiemy, że w trudnej sytuacji, która kiedyś, nie daj Boże, mogłaby się wydarzyć w naszej szkole, będziemy wiedzieli, jak mamy zareagować i będziemy mogli udzielić tej pierwszej pomocy, zanim dojedzie pogotowie ratunkowe. I uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Tutaj właśnie bardzo serdeczne podziękowania dla pana Andrzeja Stypułkowskiego, który przekazał nam ten defibrylator i dzięki niemu będziemy mogli lepiej zabezpieczyć sprawy związane z bezpieczeństwem naszych uczniów.
4: A kadra została w jakiś sposób przeszkolona?
5: Jeżeli chodzi o samo to urządzenie, ono jest naprawdę bardzo fajnie skonstruowane. Osoba, która nawet nie potrafiłaby czytać, jest w stanie obsługiwać ten defibrylator, ponieważ on ma funkcję takiego funkcję, która które słyszymy i która wydaje nam polecenia i zgodnie z tymi poleceniami wykonujemy działania związane z pierwszą pomocą. Jest naprawdę bardzo intuicyjny i myślę, że każda osoba, która będzie przy tym zdarzeniu, będzie miała go obsługiwać. Niemniej jednak ja już dzisiaj poprosiłem swoich nauczycieli, by zapoznali się ze szczegółową instrukcją tego urządzenia i każdy z naszych pracowników będzie przeszkolony, będzie wiedział, jak ma go użyć i będzie udzielał pierwszej pomocy, więc natomiast no, podkreślam, że jest to naprawdę fajnie skonstruowane urządzenie, które bardzo łatwo się obsługuje.
4: Szykuje się duża impreza tutaj na terenie SP4. Będzie zorganizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Co dokładnie się będzie działo i kiedy? I dla kogo?
5: Szykujemy się właśnie do tak zwanego pikniku, który jest poświęcony naszemu patronowi naszej szkoły. Będzie to duża uroczystość, związana również z takim oficjalnym otwarciem inwestycji, która była wykonana już w tamtym roku z budżetu obywatelskiego, która nazywała się Szare na Zielone. To właśnie polegała na wymianie nawierzchni oraz zagospodarowaniem terenu tutaj wewnątrz naszego dziedzińca szkolnego. Oprócz samego otwarcia tych atrakcji przewidzieliśmy dużo, dużo różnych ciekawych rzeczy dla najmłodszych. Jak zawsze czy to atrakcje dla najmłodszych, czyli zjeżdżalnie pompowane, czyli tak potocznie mówiąc te dmuchańce, plus grill, grupa ratownicza Nadzieja, różnego rodzaju rekonstrukcje historyczne, dużo różnych stoisk takich naszych tutaj stowarzyszeń łomżyńskich, plus zajęcia sportowe na boisku szkolnym wykonane przez Uczniowski Klub Sportowy Czwórka. No wiele różnych atrakcji, które będą tutaj się pojawiały. Będą też występy muzyczne, taneczne, sportowe. No naprawdę moc atrakcji dla całej społeczności tutaj osiedla. osiedla, bo podkreślam, to nie jest tylko uroczystość dla naszej szkoły, to jest uroczystość dla naszego osiedla i całego miasta, więc bardzo serdecznie zachęcamy. Od godziny 9 już będą pierwsze atrakcje i postaramy się do godziny 14 zapewnić atrakcje tutaj na terenie szkoły. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Tak ciężko wymienić wszystkie, bo pojawiają się jeszcze nowe pomysły, które będziemy realizowali, ale które już wiemy, że będą wymieniłem i bardzo serdecznie zapraszam. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ chcieliśmy uczcić też tutaj Dzień Dziecka i jak gdyby organizacyjnie blisko tej daty chcieliśmy, więc będzie to 2 czerwca. No liczymy, że pogoda też dopisze i że te wszystkie trakcje na świeżym powietrzu będą mogły być zrealizowane.
4: Będzie to kolejne przedsięwzięcie w ramach budżetu obywatelskiego, a już w tym roku, już niebawem rusza kolejna edycja. Już macie pomysły na kolejne zadania?
5: Pomysły są, jak gdyby nie będę ukrywał, że nasza szkoła jest taką szkołą, która bardzo aktywnie bierze udział w budżecie obywatelskim. Udało nam się wiele inicjatyw zrobić, jak osoby, które z tego osiedla są i mają okazję przebywania na terenie szkoły, wiemy, że udało się nam zrobić place zabaw, siłownie, też na zielone, turnieje, czy też pikniki. Mamy już pewne pomysły na kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Nie chcielibyśmy jeszcze ich zdradzać, ponieważ no, to są takie pomysły, które mamy jeszcze w głowie i będziemy realizowali oczywiście. Niemniej jednak będą to już inicjatywy o charakterze miękkim, takim właśnie jak uroczystości lub turnieje, tego typu właśnie działania, które będą właśnie ukierunkowane na społeczeństwo tutaj tego naszego osiedla lub szkoły.
2: SK Łomża.
3: Niebawem otwarcie mostku na Łomżyczce. Prace remontowe dobiegają już końca. Prawdopodobnie to miejsce będzie przejezdne w ostatnim tygodniu maja. Z kolei prace remontowe w kierunku Ostrołęki mają zakończyć się w lipcu. Jeszcze przed nieco ponad tydzień zamknięty będzie przejazd kolejowy w Alei Piłsudskiego w Łomży. Przejazd planowo ma zostać udostępniony kierowcom 22 maja. Cały czas trwają tam intensywne prace. A przypomnę, że pierwsze pociągi wyjadą z Łomży już za miesiąc. Łomżyńskie przedszkola numer 14 i 15 będą miały windy. Miasto dostało na ten cel ponad 400 tysięcy złotych z PFRON-u. Windy mają pojawić się jeszcze w tym roku, mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
6: W Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę na dofinansowanie robót budowlanych ze środków z PFRON-u. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektów naszych przedszkoli numer 14 i 15, poprawa stanu technicznego, co przyczyni się do możliwości wykorzystania tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tej inwestycji jest rozbudowa tych dwóch budynków o zewnętrzne szyby windowe, umożliwiające osobom o szczególnych potrzebach dostęp do wyższych kondygnacji. Projektowana powierzchnia rozbudowy to po 50 metrów dla każdego budynku. Wartość tych projektów opiewa na około 920 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie to 50%, blisko 50% tej inwestycji. Planowany termin realizacji zakłada koniec tego roku. Wartość przy przedszkolu numer 14 to około 460 tysięcy, w tym dofinansowanie 222 tysiące. Natomiast w przedszkolu numer 14 wartość całkowita projektu to 462 tysiące, z czego dofinansowanie to 223 tysiące złotych.
3: Mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
7: Podpisujemy umowę na kwotę prawie 2 milionów złotych, które w budżecie województwa są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te pójdą na niezwykle ważne działania związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępności, budowę łazienek, podjazdów, wind. Wszystkie wnioski, które do nas trafiły, otrzymają dofinansowanie. Chciałbym Państwa zapewnić, że województwo podlaskie posiada jeszcze takie środki na takie działania, więc za Państwa pośrednictwem zachęcamy nasze podlaskie powiaty, nasze podlaskie gminy, aby szukały pomysłów, gdzie te środki możemy ulokować w naszym województwie, tak aby dostępność do budynków publicznych osób niepełnosprawnych była z roku na rok coraz większa.
3: Mówi Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego.
8: W tej kadencji przygotowywaliśmy się, to już będzie widać za rok, bardzo mocno pochylamy się nad wieloma grupami społecznymi, nad grupą autystów, którzy w tym roku być może jeszcze uda nam się przekazać im działkę pod budowę ośrodka skierowanego właśnie dla tej grupy. Wspomagamy też ich w zbiórce pieniędzy na ośrodek, który zamierzają już rozpocząć budowę w innym miejscu. Nasze dzieci w Ignatkach z niepełnosprawnością też otrzymają nowy ośrodek. Tu z PFRON-u wspieramy wiele działań. Rozpoczęliśmy promocję budowy i zakładania zakładów aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy na Hajnówce, w Siemiatyczach, przekonujemy. Ja będę na wyjeździe studyjnym już z następną grupą, gdzie chcę pokazać i dom wytchnieniowy, i ZAZ-y, jak pracują, rodzinne domy dziecka, po to, ażeby przyszedł czas, ażeby zaopiekować się właśnie tą grupą społeczną, tymi grupami.
3: Mówi Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego.
9: Można powiedzieć, że od początku funkcjonowania samorządu województwa towarzyszy nam PFRON w naszych zadaniach w kierunku osób niepełnosprawnych. To są dobrze wydawane pieniądze. Tak jak powiedziała pani marszałek, pan marszałek, przede wszystkim na infrastrukturę, co nas niezwykle cieszy, bo to są niezwykle ważne zadania i potrzebne na tworzenie i aktywizację zakładów aktywizacji zawodowej. I też tutaj nie powiedziano, duża część tych środków finansowych pójdzie też na działania poszczególnych organizacji pozarządowych działających w kierunku osób niepełnosprawnych na terenie województwa podlaskiego. Tu będzie dosyć duża suma środków finansowych na te działania i wszystkie organizacje pozarządowe, które do tej pory składały wnioski, ale te, które też nie, zapraszamy. Wkrótce ten konkurs zostanie ogłoszony.
3: W Podlaskiem trwa funduszowy maj. W Łomży i w całym regionie odbędzie się ponad 50 wydarzeń. Będą pikniki, warsztaty, gry terenowe czy zwiedzanie. To po to, żeby pokazać mieszkańcom, jak fundusze europejskie zmieniły Podlaskie przez ostatnie 22 lata. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, poseł Krzysztof Truskolaski, Agnieszka Otto ze Stowarzyszenia My dla Innych oraz Karolina Berkowska z Urzędu Marszałkowskiego.
10: Funduszowy maj. W maju mamy dwa wspaniałe dni. 1 maja to jest dzień, w którym obchodziliśmy 22. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 9 maja, czyli Dzień Unii Europejskiej. Ja bardzo dziękuję naszym pracownikom z referatu promocji za przygotowanie wielu mostów współpracy w miesiącu maju oraz wielu wydarzeń, bo szanowni Państwo, tych wydarzeń będzie ponad 50 w 24 miejscowościach naszego województwa. Miejscowości większe i mniejsze. Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Szanowni Państwo, ten bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych. To pokazuje, jak przez ten cały okres fundusze europejskie zmieniały nasz region, rozwijały i jak warto być w Unii Europejskiej, w tej europejskiej rodzinie.
11: Już 22 lata. Wiele i wielu z nas nie pamięta czasów przed Unią Europejskiej, kiedy to Polska wstępowała 1 maja 2004 roku. To piękna rzecz, że przez cały maj możemy świętować naszą obecność w tej wspólnocie. Wspólnocie oczywiście nieidealnej, ale nic innego do tej pory nie ma. To jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć. Darmowe połączenia w Unii Europejskiej czy otwarte przejścia graniczne w Unii Europejskiej. To są rzeczy, z których powinniśmy być po prostu dumni i powinniśmy pokazywać, jak wiele zostało zbudowane, zrobione w naszej ojczyźnie dzięki Unii Europejskiej. Tak jak powiedział pan marszałek Łukasz Prokorem, to było dziesiątki tysięcy projektów za miliardy euro, miliardy złotych. To między innymi wielkie inwestycje w Białymstoku, ale również wielkie inwestycje w całym województwie, czy to drogowe, czy kolejowe, ale również projekty miękkie. Cieszę się, że możemy być częścią tej wspólnoty, dlatego bardzo gratuluję wszystkim pomysłodawcom tego unijnego miesiąca maja. Ponad 50
12: wydarzeń, które będą się odbywały tylko i wyłącznie w naszym województwie. Te wydarzenia będą pokazywały, co już udało się zrobić właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej. To jest bardzo ważny miesiąc dla Polski, ważny miesiąc dla Unii Europejskiej, dlatego wszystkich zapraszamy już dzisiaj na te wydarzenia organizowane przez NGOsy i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
13: Środki europejskie są bardzo ważnym elementem rozwoju naszej organizacji, które pomagają wspierać naszych uczestników w drodze do większej samodzielności i aktywności społecznej. Dzięki tym środkom możemy tworzyć różnorodne działania, które pozwalają rozwijać ich potencjał, integrować społeczność lokalną, a także pokazywać, jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy europejskich udało nam się rozwinąć działalność naszego Zakładu Aktywności Zawodowej. Utworzyliśmy nową pracownię, którą jest nowo powstała na mapie Białegostoku kawiarnia społeczna, w której zatrudnienie znalazło ponad 20 osób z niepełnosprawnościami i zostało ono wyposażone w niezbędne sprzęty. W ramach akcji funduszowy MAJ ponadto przygotowaliśmy cykl spotkań i warsztatów. Za nami już warsztat Żywa Książka, warsztaty recyklingowe stworzenia biżuterii z dżinsu, a przed nami jeszcze warsztaty mindfulness, warsztaty skrzydełkowania, warsztaty antystygmatyzacyjne, a także warsztaty palenia kawy w naszej nowo powstałej kawiarni.
14: Tak jak już było już powiedziane, ponad 50 atrakcji w całym województwie podlaskim. Świętujemy razem z naszymi beneficjentami, realizatorami projektów unijnych, którzy otwierają teraz drzwi dla mieszkańców województwa podlaskiego, pokazując efekty realizacji projektów, ale przede wszystkim też swojej działalności. To jest też akcja promocyjna dla każdego z województw, no ale dzisiaj mówimy o województwie podlaskim. Akcja trwa od początku maja. Odbyły się już takie spotkania, warsztaty i zwiedzanie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, zwiedzanie Stadionu Miejskiego Horten Arena. Także było zwiedzanie Pałacu Branickich czy Muzeum Wigier, ale także wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym. Ale co jeszcze przed nami? W tą akcję też w tym roku, jak i w zeszłym, bardzo mocno zaangażował się Związek Harcerstwa Polskiego, nasza chorągiew białostocka, gdzie zaplanowała działania przez cały maj w 14 lokalizacjach. Jest to Białystok, Augustów, Suwałki, Grajewo, Kolno, Mońki, Wyszki, Zambrów, Sokółka, Brańsk, Kozioł, Sucharzeczka, Nowe Kupiski. Tak jak Państwo słyszycie, to są też małe miejscowości, które też będą zaangażowane właśnie pod kątem takich działań dla dzieci i młodzieży, gdzie będą organizowane gry terenowe, warsztaty, ogniska, więc będzie sporo atrakcji. W tym roku również zaangażował się białostockie Epicentrum Nauki, gdzie są organizowane warsztaty dla dzieci, ale także otwarte wystawy główne i strefy edukacyjnej, ale tutaj limit jest miejsc, więc trzeba się zapisywać przez stronę internetową Epicentrum. W tamtym roku bardzo szybko te bilety się rozeszły, więc w tym roku też Państwa zachęcamy, żeby z całymi rodzinami na te warsztaty się zapisywać. Stowarzyszenie My dla Innych, tu Pani Agnieszka już powiedziała, ile jest działań, ale to nie jest jedyny NGO, który został zaangażowany, bo w tym roku także zapraszaliśmy Zakłady Aktywności Zawodowej do współpracy przy funduszowym maju, żeby też pokazać, jakie efekty dają realizacja projektów właśnie w takich instytucjach, żeby pokazać, otworzyć nas, mieszkańców i uwrażliwić, jak potrzebne są też takie miejsca i tak, żeby też móc je wspierać. Możecie Państwo jeszcze w naszej ofercie znaleźć piknik europejski w Mielniku, otwarcie klubu europejskiego Euro Przedszkolach w Siemiatyczach, spływ kajakowy Doliną Rozpudy, warsztaty szwalnictwa i krawiectwa Zakładem Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży i Zakładem Aktywności Zawodowej Argenta w Zambrowie. Swoje drzwi otworzyły też dla nas Politechnika Białostocka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży czy Białowieski Park Narodowy. Ale oprócz takich eventów rekreacyjnych także zaplanowaliśmy działania edukacyjne. Wojewódzki Urząd Pracy organizuje warsztaty na temat rozwoju zawodowego, a Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego spotka spotkania i konsultacje dla firm, które chcą rozwinąć działalność i wejść na rynki zagraniczne. I te wszystkie informacje na bieżąco aktualizowane znajdą Państwo na naszej stronie internetowej fundusze.ue.podlaskie.pl, ale także na naszym profilu facebookowym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. I tutaj, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby nasz profil polubić, obserwować, bo już w piątek, 15 maja, rusza konkurs. Konkurs pod nazwą Znasz to miejsce. Tutaj będzie też widoczna grafika. Proszę Państwa, w każdy piątek do końca maja, 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12, będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje. I osoba, która pierwsza udzieli takiej odpowiedzi na naszym profilu facebookowym, otrzyma voucher rodzinny do Epicentrum Nauki. To są na 4 osoby, a kolejne osoby, drugie i trzecie miejsce, gadżety promocyjne funduszy europejskich. Więc zachęcam do obserwowania też na naszym profilu. Cały czas na bieżąco aktualizujemy ofertę i zachęcamy mieszkańców województwa podlaskiego, żeby korzystali, bo muszę też to zaznaczyć, wszystkie atrakcje i wszystkie wejścia są bezpłatne. Więc na pewno warto skorzystać.
2: SK Łomża.
3: Ruszył nabór wniosków o nagrody prezydenta Łomży w dziedzinie kultury. Nagrody są wyrazem uznania dla osób i instytucji, które wzbogacają życie kulturalne naszego miasta i promują Łomżę w kraju i za granicą. O szczegółach mówi Łukasz Czek z ratusza.
15: Prezydent Łomży ogłosił nabór kandydatów do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i powszechnej.

0: dzieci i młodzieży od 1000 do 5000 zł, a nagroda za całokształt działalności wynosi od 8000 do 15000 zł. Jest również nagroda z okazji jubileuszu działalności i wynosi ona od indywidualna od 3 do 6000 zł, a zespołowa od 3 do 15000 zł. Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu dostępnym na stronach internetowych Miasta Łomża. Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez prezydenta Miasta Łomża, a szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Żabołowska. Zapraszam. Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa hali sportowej przy SP4. Miasto ogłosiło przetarg. O szczegółach mówi Piotr Serdyński, zastępca prezydenta Łomży.
3: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenia magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne. Co bardzo ważne, myślimy również o bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego założyliśmy to, aby w ramach tego zamówienia doprojektowany został i wykonany schron, który znajdzie się w podziemiach tego obiektu i będzie on powierzchni 1200 m2. Będzie mógł pomieścić w sytuacjach kryzysu do 1000 osób i będzie miał podwójne zastosowanie, ponieważ na co dzień będzie on mógł być wykorzystywany jako sala sportów walki, w której znajdą się dwie maty zapaśnicze, pomieszczenia magazynowe oraz również zaplecze sanitarne, szatniowe i pomieszczenia dla trenerów. Oczywiście zostanie zagospodarowany cały teren wokół nowego obiektu. Pojawią się tam miejsca parkingowe dla 43 samochodów, w tym dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie wykonana cała instalacja sanitarna, energetyczna, oświetlenie, nowe miejsce selektywnej zbiórki odpadów i cały ten obiekt będzie dowiązany do istniejącego budynku szkoły podstawowej numer 4.
4: Do kiedy wykonawcy mają czas na złożenie ofert?
3: Wykonawcy potencjalni mają 2 tygodnie na składanie ofert. Czekamy oczywiście na oferty, które będą wpływały w najbliższych tygodniach na platformie zakupowej miasta Łomża. Zakładamy, że roboty budowlane miałyby ruszyć w tym roku i miałyby one potrwać około 2 lat.
4: A mamy jakieś pieniądze, jakieś dofinansowanie na budowę?
3: Na dzień dzisiejszy zakładamy, że roboty, które by zakładały wykonanie schronu, który znajdzie się w kondygnacji podziemnej, będą finansowane z programu ochrony ludności obrony cywilnej, natomiast na dzień dzisiejszy w naszym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej mamy wpisane środki własne, natomiast pod koniec trzeciego kwartału jest planowane uruchomienie naboru w ramach programu budowy hal sportowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki i planujemy złożyć dofinansowanie o środki na realizację tej inwestycji. Ta inwestycja jest wyceniana na około 20 milionów złotych.
1: SK Łomża.
2: Przez nieco ponad 2 godziny główkowali nad zadaniami za 8-klasistami egzamin z matematyki. Jak poszło uczniom z Łomży? Posłuchajcie.
5: Poszło w miarę dobrze. Z jednego zadania nie zrobiłem, wyszła mi liczba po przecinku. Może być nieprawidłowo, ale łatwe zadanie było.
2: Okej, czyli co? Na ile się nastawiasz? Procent?
5: Myślę takie 60-70% myślałem. Ale no myślę, że dobrze poszło.
2: Okej, czyli nie było tak strasznie.
5: Nie.
2: A obawiałeś się tej matmy, czy nie? Czy na spokojnie?
5: No największy stres właśnie przed matematyką był. Najbardziej się stresowałem tego. No taka mi się wydaje, że najcięższa matematyka jest.
2: A w porównaniu z polskim właśnie, polski ci lepiej poszedł, czy ta matma?
5: Mi się wydaje, że poszedł lepiej polski, no bo lepszy też jestem z języka polskiego, ale porównywalnie było, mi się wydaje, jeżeli chodzi o ciężkość.
2: Jak ta matma? Straszna
6: jak
2: była,
6: matma?
2: Czy nie?
6: No, aż tak tragicznie nie było. Na pewno jedno zepsułem, więc nie jestem z siebie aż tak dumny, ale ciężko nie było zbytnio.
2: To tak w ile procent celujesz?
6: Celuję powiedzmy na 70, chociaż miałem nadzieję trochę więcej, tam te 80 parę.
2: Może się uda jednak.
6: Może się uda, mam taką szczerą nadzieję.
2: Stresował cię ten egzamin, czy nie? Czy na spokojnie przyszedłeś dzisiaj?
6: Nie, kompletnie się nie stresowałem.

0: pracowałem, polski jedynie coś tam brzuch jakby bardziej ode mnie się tym przejmował, ale tak to to nie.
1: A jutro? Będzie lepiej, gorzej?
0: Lajtowo.
1: Jak wam poszła matma? Było dobrze czy tak średnio?
2: Ja akurat jestem dosyć zadowolona z siebie, bo zdążyłam zrobić większość rzeczy i zmieścić się w czasie. A nie wiem, jak za bardzo innym poszło, ale ja jestem, jak właśnie mówiłam, zadowolona i myślę, że będzie dosyć wysoki wynik, więc...
1: No właśnie, ile procent chciałabyś uzyskać?
2: Tak ponad 60 może.
1: A w porównaniu z polskim, ten egzamin był prostszy, trudniejszy?
2: Ten egzamin był przynajmniej dla mnie trudniejszy niż polski. I słyszałam, jak inni też o tym mówią. Więc...
1: A stresują troszkę cię te egzaminy, czy nie? Dużo się przygotowywałaś?
2: No cóż, zawsze jest przy takich egzaminach stres, więc myślę, że jak każdy inny uczeń, troszeczkę trzeba się oczywiście przygotować. Ale to tyle.
1: Jak ta matma? Widzę zadowolenie, uśmiechnięci, więc
0: łatwa
1: chyba...
0: była.
1: No właśnie, co, 100% nie. Będzie?
3: Nie.
1: 95?
3: Nie.
1: 80?
3: 60 może.
1: Okej.
3: Okay. Matma była bardzo łatwa.
4: Zadziwiająco, też żałośnie łatwo. O dziwo, liczyłem na znacznie więcej i liczyłem na coś gorszego.
5: No według mnie było bardzo łatwo. Będzie z 90% co najmniej.
6: Dla mnie też było łatwe. Oczekiwałem, że będzie więcej podchwytliwych takich zadań. No i albo będzie 100, albo mogę się zdziwić i będzie dużo podchwytliwych, których nie złapałem i... 70.
1: A tobie jak poszło?
7: W miarę łatwo też. Spodziewałem się tak 70%, może 80%.
8: W Łomży trwa kampania Odważnik. To lokalna inicjatywa przeciwko hejtowi, która ma uświadomić młodzież, aby ważyć swoje słowa. To przesłanie ma trafić m.in. do łomżyńskich szkół, a więcej w rozmowie z inicjatorką akcji, Katarzyną Wróblewską.
9: Na naszej antenie dziś rozmowa o odwadze. O odwadze, ale nie tylko. Ze mną w Eskowym studiu jest Katarzyna Wróblewska, która stoi za kampanią Odważnik. Dzień dobry, Kasiu, cześć.
10: Witam, dzień dobry.
9: No właśnie, Odważnik. Skąd taka nazwa i co się za nią kryje?
10: Ja muszę od razu sprostować, że ta cała kampania jest wynikiem udziału mojego w konkursie w projekcie She Empower, z którego autorem jest Anna Kurzątkowska-Kosińska, która od wielu lat na naszym łomżyńskim rynku bierze udział w organizacji różnych przedsięwzięć dla kobiet. Na pierwszym zgrupowaniu She Empower otrzymałyśmy zadanie, aby poprowadzić kampanię związaną albo z promocją zdrowego odżywiania u dzieci, albo właśnie z promocją walki z hejtem. W związku z tym, że do zdrowego odżywiania jest mi bardzo daleko, to wybrałam tą drogę hejtu. Sama kiedyś padłam jego ofiarą, stąd też zaczęłam tą kampanię właśnie związaną z tym procederem. Sam Odważnik to jest wynik moich rozmów z AI. Ponieważ nie stać mi było na pracę z zawodowym grafikiem, więc przez 3 dni, nie posiadając wersji pro do czata GPT, rozmawiałam sobie z nim i tworzyliśmy wspólnie właśnie ten plakat. Co ciekawe, muszę powiedzieć, że AI odwodził mnie od tej nazwy, ponieważ nazwę wymyśliłam sama, natomiast chat GPT mówił, że to się na pewno nie sprzeda i nie pójdzie w eter, więc radził mi, żebym wymyśliła coś innego. Ostatecznie po 3 dniach wygenerował to, co wygenerował i jak zobaczyłam ten plakat, rzeczywiście zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
9: Czyli wbrew sztucznej inteligencji odważyłaś się pójść za Odważnikiem.
10: Tak.
9: A powiedz mi, co ma na celu ta kampania?
10: Ja bym chciała, żeby każdy, kto zobaczy ten plakat, zastanowił się, czy być może nie jest zbyt odważny w internecie, albo rzeczywiście twarzą w twarz i nie komentuje zachowania czy wyglądu innej osoby, bo można mieć swoje zdanie, ale trzeba się zastanowić nad tym, czy te moje zdanie i te moje słowa są dla kogoś budujące, czy może rujnujące.
9: Ale zależy ci na tym, żeby odważyć się przeciwstawić hejtowi, czy zminimalizować odwagę innych do oceniania?
10: Na samym początku chciałam, żeby to było zminimalizowanie odwagi do oceny innych osób, natomiast po publikacji tego plakatu w naszych social mediach otrzymałam wiele słów świadczących o tym, że dodałam komuś siły, więc Odważnik stał się jakby taką też zachętą dla kogoś, żeby z tym hejtem walczyć i się nim przeciwstawić.
9: No właśnie, widziałam na twoich social mediach, że zachęcałaś osoby, żeby podzieliły się swoimi doświadczeniami. Powiedz, jakie były głosy tych osób?
10: Zaskakujące jest to, że pod samym postem pojawiło się niewiele takich właśnie zgłoszeń, że kobiety były, albo mężczyźni też, że byli hejtowani. Natomiast ja w wiadomości prywatnej otrzymałam dużo więcej właśnie listów opisujących różne sytuacje. I w szczególności były to też nasze pacjentki, które przeżyły z nami wspaniałą przygodę, jaką jest szkoła rodzenia, i opowiadały o tym, jak były krytykowane za wybór na przykład cięcia cesarskiego jako metody swojego porodu, za rezygnację z karmienia piersią. Jeżeli rozszerzały dietę, również pojawiły się różne niepochlebne komentarze na temat wyboru produktów w słoiczkach. I jakby to stało się też takim moim motorem do tego, żeby zacząć o tym szerzej mówić. Bardzo wiele pań pisało o tym, że było krytykowane z powodu własnego wyglądu. I nie wiem, do czego ten świat zmierza, jeżeli jakby kładzie nacisk tylko na ten wygląd zewnętrzny.
9: Czy kampania Odważnik to w głównej mierze plakat i taka motywacja do tego, żeby po prostu się odważyć, tak?
10: Na samym początku tak to miało właśnie wyglądać. Ja chciałam tylko, żeby ten plakat u nas jakby w tej formie takiej dużego rozmiaru zawisł, natomiast na ten plakat odpowiedział między innymi zastępca prezydenta miasta Łomży, pan Andrzej Stypułkowski, który zaprosił mnie na rozmowę do ratusza i ustaliliśmy wspólnie, że na samym początku tej akcji, którą on bardzo popiera i chce się w nią włączyć, plakaty pojawią się we wszystkich szkołach łomżyńskich. Natomiast od września planujemy rozpoczęcie może takiej akcji na szerszą skalę, a mianowicie w jednej z łomżyńskich podstawówek. To będzie taki pilotaż. Spotkamy się między innymi z panią adwokat, z panią psycholog, może z reprezentacją naszej łomżyńskiej policji, żeby sobie na ten temat porozmawiać.
9: Z uczniami.
10: Z uczniami. Okay. I to będzie też rodzaj takiej pogadanki, gdzie nie chcemy straszyć, co grozi za ten hejt, ale na przykład chcemy też dodać odwagi osobom hejtowanym i podpowiedzieć im, jak na przykład zbierać dowody i jak udowodnić, że rzeczywiście to, co nas dotyka, jest hejtem.
9: Czy po tym pilotażu jest taka możliwość, że rozejdzie się to również na inne łomżyńskie szkoły?
10: Myślę, że mam bardzo małe doświadczenie w walce z tym hejtem, więc nie wiem, jak to zrobić, natomiast pan prezydent na pewno wie i jeżeli rzeczywiście to wypali, to będzie to taką akcją, która obejmie inne szkoły.
9: No właśnie, ty sama zawsze byłaś odważna, czy to przyszło z czasem?
10: To przyszło z czasem i to bardzo późno do mnie przyszło. Wtedy, kiedy zaczęłam osiągać sukcesy zawodowe, dopiero wtedy nabrałam pewności siebie. Ja tego nie ukrywam, że kiedyś moja waga osiągnęła już 107 kg i udało mi się bardzo zdrowo, bo samą dietą i ruchem te kilogramy zrzucić i wtedy widziałam w oczach tych osób, które kiedyś mnie źle oceniały z powodu mojego wyglądu, no taki respekt, że ja sobie dałam radę i w związku z tym chciałabym też właśnie innym osobom powiedzieć, że ten wygląd zewnętrzny może nie jest do końca najważniejszy. Nie chcę promować otyłości i niezdrowego stylu życia, ale chcę powiedzieć, że jeżeli naprawdę nie ma się już siły do walki z tym naszym wyglądem, to może by zająć się jakąś inną sferą życia, w której jesteśmy lepsi na przykład i na tym się skupić, więc chciałabym przytulić wszystkich, którym się udało i tym, którym się też nie udało.
9: Czy myślisz, że ta kampania jest w stanie coś realnie zmienić, że te działania mogą sprawić, że dzieci i młodzież na przykład, a bądź też dorośli, przemyślą zanim zranią?
10: Myślę, że tak, a to dlaczego tak myślę, też ujawniło się w ostatnich dniach na naszych social mediach, ponieważ pod tym plakatem pojawiły się również negatywne komentarze, że po raz kolejny Łomża przedstawiana jest w złym świetle, że hejt dotyczy naszego miasta, że dlaczego znowu mówimy o czymś źle, że przecież mamy prawo do własnego zdania. Oczywiście, że mamy prawo, tylko niech te słowa nie będą krzywdzące, prawda, dla tej drugiej osoby, żeby się zastanowić nad tym, więc myślę, że to będzie taki szerszy oddźwięk. No i zainteresowały się tym pomysłem również media ogólnopolskie, więc cieszę się, że to nie będzie tylko Łomża, a nawet Warszawa, Białystok i inne miasta.
9: Jak długo potrwa ta kampania i czy planujecie kolejne odsłony?
10: Na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno plakat powisi z nami do zimy. Niech kuje, niech zmusza do refleksji. Natomiast co jeszcze przyniesie los, w tej chwili naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja naprawdę planowałam tylko to, żeby on tam sobie wisiał.
9: Podsumuj jeszcze Twoją obecność w tej kampanii She Empowers? Na jakim jesteś teraz etapie?
10: Ja jestem jedną z 12 finalistek tego konkursu. Miałyśmy już za sobą pierwsze zgrupowanie, gdzie przez 3 dni w dworze Dobasz przed Białymstokiem spotykałyśmy się, poznawałyśmy się i rozmawiałyśmy. Kolejne zgrupowanie jest zaplanowane na 19 czerwca. Finał tego konkursu ogólnopolskiego, bo uczestniczą w nim panie z całej Polski, przewidziane jest na 20 czerwca, czyli zostanie wybrana z nas jedna, której kampania i cała działalność rzeczywiście wzbudziła na jury największe wrażenia. Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że tutaj ogromny ukłon w stronę głównych sponsorów i Fundacji Anny Rytel, ponieważ to ona bardzo w tych dniach nas wspierała. Jeżeli chodzi o wydruk plakatów, to również tutaj się staramy o to, żeby Fundacja nam w tym pomogła i chociaż kilka sztuk mieć do dyspozycji dla przedsiębiorców, którzy rzeczywiście licznie do nas się zgłaszają, że takie plakaty chciałyby u siebie umieścić, więc nie możemy o tych fundatorach i o tych sponsorach też zapomnieć. Czekamy do 20 czerwca, do finału tego konkursu i zobaczymy, co przyniesie dalej.
9: My tutaj mocno ściskamy kciuki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę samych sukcesów zarówno Tobie, jak i Odważnikowi.
10: Bardzo dziękuję.

Radio SK.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Scott Deprick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.

0: Cały czas Eska Grahity na czasie, Oskar Zymc i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek, ale słuchajcie, nie ma lenistwa, dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień, kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie, dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie, bo jest bliski odejścia, kuszą go Saudyjczycy, oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanie tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
2: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
5: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

0: Azji. To Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDOS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: I po reklamie. SK Łomża. Na czasie.
16: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Właśnie dziś Łomża zamienia się w jedną wielką przestrzeń kultury i przeróżnych atrakcji. To w ramach Nocy Muzeów. I dziś, aż do późnego wieczora, będziecie mogli bezpłatnie odwiedzać muzea, galerie czy instytucje kultury w całym mieście. W programie m.in. specjalne wystawy, warsztaty, koncerty i spotkania artystyczne. Co ważne, na te wszystkie atrakcje możecie też dojechać specjalną, darmową komunikacją miejską. To co? Wychodzicie już z domu? Żeby potem nie było, że nie mówiłam. A jeśli szukacie imprezowych wrażeń, no to dziś wieczorem w 54 miksy DJ-a Walbiego.
17: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Turunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
18: Będzie bezpieczniej?
19: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
17: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski. Za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Lego.
1: Co mówi Shakira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
0: Lego.
1: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak BDS nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota, to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
1: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną. Radio
3: SK. Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: I po reklamie.
7: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u, a w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
8: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
7: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
9: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
7: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71 zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
10: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią...

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Aelinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: trafa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
10: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie SK i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.

To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tam.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: I po reklamie. SK Łomża. Na czasie.
9: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz ręka w górę. Kto lubi plenerowe wydarzenia w Łomży? Pewnie gdybym mogła was zobaczyć, to miałabym przed sobą cały las rąk. A jak jeszcze dodam, że to wydarzenie muzyczne, to tym bardziej pewnie teraz podkręcicie głośniki. A więc już za niecały tydzień w Łomży, w piątek 22 maja, studenci szykują koncert z okazji juwenaliów. Posłuchajcie, kto wystąpi.
10: Topki, doktor Wodka, Filip Ekinelo oraz kartki.
9: Mówił Krzysztof Żuk, przewodniczący samorządu studentów. No a dziś Noc Muzeów to główna atrakcja w Łomży, więc wyjdźcie z domu, idźcie na Stary Rynek i zwiedzajcie.

0: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Jakub K. w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda, nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
1: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 11:02. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
9: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak,
0: ten
1: jest.
0: Mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
2: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
2: Boję się.
0: Uwaga.
2: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
2: Dawaj.
0: Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
2: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I Italo Disco będzie.
2: Perfetto, perfetto, quindi cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
7: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
8: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40

0: Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
1: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca. A nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:13. Cześć! To teraz będzie już gorąco. Uwaga!

0: To Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Oops, I Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of changes. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dolerua, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek. No i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
7: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi Eska 5 minut przed 14, a jak brzmiała Eska ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja Eska Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata, to m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla Was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia Eska znajdziecie też specjalne radio Eska Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: I po reklamie.
7: SK Łomża. Na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli mamy w Łomży kogoś, kto narzeka na to, że w naszym mieście się nic nie dzieje, to niech dziś po prostu wyjdzie w miasto. Noc Muzeów zdecydowanie zaprzeczy tej tezie i udowodni, że dziś Łomża o nudzie zapomina. Koncert Wojtka Cugowskiego w Hali Kultury, nocne zwiedzanie katakumb, spacery po Starówce, sztuka, fotografia, muzyka na żywo, a nawet karmienie piranii w Drozdowie. Do tego wystawy, warsztaty i klimatyczne miejsca otwarte aż do późnych godzin. Chyba się zgodzicie, że po prostu szkoda byłoby to wszystko przegapić. A więc nie ma co tracić czasu, tylko wychodźcie w miasto i odkrywajcie naszą Łomżę.
9: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
10: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
9: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
11: Ja wiem, że pogoda nie wszystko.

0: to Teddy Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę w Esce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy. I to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu. Teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. I ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem, razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero

0: Ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
8: I po reklamie.
9: Ale

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kto zwalcza ból? Kto? Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiss Cam, w którym Mata nawija o SC. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe. Jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle, dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a 3 najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

0: To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lew ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra, i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
7: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy i Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca, twój kierunek, twoja przyszłość.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
15: I po reklamie.
16: SK Łomża. Na czasie.
17: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Właśnie dziś Łomża zamienia się w jedną wielką przestrzeń kultury i przeróżnych atrakcji. To w ramach Nocy Muzeów. I dziś, aż do późnego wieczora, będziecie mogli bezpłatnie odwiedzać muzea, galerie czy instytucje kultury w całym mieście. W programie m.in. specjalne wystawy, warsztaty, koncerty i spotkania artystyczne. Co ważne, na te wszystkie atrakcje możecie też dojechać specjalną, darmową komunikacją miejską. To co? Wychodzicie już z domu? Żeby potem nie było, że nie mówiłam. A jeśli szukacie imprezowych wrażeń, no to dziś wieczorem w 54 miksy DJ-a Waldiego.
18: Muzyką się żyje.
19: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty Gazety Gwiazd. To ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16, ja to Matif uczyłam, cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. No i właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
8: Też.
12: A flat white?
8: Też.
12: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
15: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
14: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli bez zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest. 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki. Świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Guru Josh Project Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Być może, ale gratulujemy. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: I po reklamie.
13: SK Łomża. Na czasie.
14: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz ręka w górę. Kto lubi plenerowe wydarzenia w Łomży? Pewnie gdybym mogła was zobaczyć, to miałabym przed sobą cały las rąk. A jak jeszcze dodam, że to wydarzenie muzyczne, to tym bardziej pewnie teraz podkręcicie głośniki. A więc już za niecały tydzień w Łomży, w piątek 22 maja, studenci szykują koncert z okazji juwenaliów. Posłuchajcie, kto wystąpi.
15: Topki, doktor Wodka, Filip Ekinel oraz kartki.
14: Mówił Krzysztof Żuk, przewodniczący samorządu studentów. No a dziś Noc Muzeów to główna atrakcja w Łomży, więc wyjdźcie z domu, idźcie na stary rynek i zwiedzajcie.
16: Muzyką się żyje.
17: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
18: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
17: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla was na sk.pl, no i tam was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne, to Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna. W przyszły weekend warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC.
19: Imprezka.
17: Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę, ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebona Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

SK Łomża.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca, twój kierunek, twoja przyszłość.
12: Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: I po reklamie.

0: Eben. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie, możecie dawać na Messengerze swoje myśli, co tam wam przyszło do głowy. Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

Krakowski, Lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
0: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
14: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
13: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka. Imprezka.
13: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.
17: Wow, wow.

0: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: Estce. Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Estce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii obiedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: I po reklamie.

Ray Dalton i Macklemore w Radio SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, Stygnie lato w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz pośrodku niczego, jak napisała: czeka, aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni. No ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie. SK Łomża. Na czasie.
3: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli mamy w Łomży kogoś, kto narzeka na to, że w naszym mieście się nic nie dzieje, to niech dziś po prostu wyjdzie w miasto. Noc Muzeów zdecydowanie zaprzeczy tej tezie i udowodni, że dziś Łomża o nudzie zapomina. Nocne zwiedzanie katakumb, spacery po Starówce, fotografia, muzyka na żywo. Do tego wystawy, warsztaty i klimatyczne miejsce otwarte aż do późnych godzin. Chyba się zgodzicie, że po prostu szkoda byłoby to wszystko przegapić. A więc nie ma co tracić czasu, tylko wychodźcie w miasto i odkrywajcie naszą Łomżę. Przy okazji możecie też wpaść na taneczny parkiet pod ratuszem albo zbić piątkę z DJ-em Balvin 5-4.
4: Muzyką się żyje.
5: Mata po raz drugi przyjmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej dwudziestce. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie, wszędzie dawno zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia Eska. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. No a pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18.
6: Impreska.
5: 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden.
7: Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję też to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki.
1: U nas we dwie mamy. Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Wave Loss. A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Damiano David, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

0: Sabrina Carpenter. To już za nami w Radiu SK. Tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.
1: Impreza.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
7: I po reklamie. SK Łomża. Na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Właśnie dziś Łomża zamienia się w jedną wielką przestrzeń kultury i przeróżnych atrakcji. To w ramach Nocy Muzeów. I dziś, aż do późnego wieczora, będziecie mogli bezpłatnie odwiedzać muzea, galerie czy instytucje kultury w całym mieście. W programie m.in. specjalne wystawy, warsztaty, koncerty i spotkania artystyczne. Co ważne, na te wszystkie atrakcje możecie też dojechać specjalną, darmową komunikacją miejską. To co? Wychodzicie już z domu? Żeby potem nie było, że nie mówiłam. A jeśli szukacie imprezowych wrażeń, no to dziś wieczorem w 54 miksy DJ-a Valdiego.
9: Muzyką się żyje.
10: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela, występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam Was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił Wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na Was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18:00. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
3: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
10: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harry'ego Stylesa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji.
0: Radio SK.
10: Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Sanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No i jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie!

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu lider Ich Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I to ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chaperone, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: somebody else.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję